0: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.
1: Jest godzina 5:14.

0: Za minutę będzie godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prezydent krytycznie o ustawie o podatku od koncernów paliwowych. Pogranicznicy dostali nowe schrony na wypadek zagrożenia. Pracownicy sieci Biedronka bliscy strajku chcą lepszych warunków pracy. Miriam Lipińska. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Tymczasem właśnie wpływy z tego podatku według rządu mają sfinansować przywrócenie pakietu CPN. Ale zdaniem szefa prezydenckiego gabinetu Pawła Szefernakera w reakcji na nową daninę koncerny podniosą ceny i paliwa wcale nie będą tańsze. Do tego, jak dodaje, ustawa jest tak samo wadliwa jak poprzednia.
3: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę, przyjmuje przepisy takie, które przyjął za pierwszym razem.
2: A sejmowe głosowanie nad ustawą odbędzie się jutro. Schrony polowe mają zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy na służbie przy granicy z Ukrainą. Pierwsze takie obiekty są już montowane w Dorohusku, a będą kolejne, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
4: Będziemy tego typu fortyfikacje polowe budować na przejściach granicznych z Ukrainą. Kontenery, które są wypełniane na przykład kruszywem, żwirem, piaskiem, ziemią, które są stosowane na całym świecie.
2: To tak zwany system fortyfikacji HASCO. O montaż wnioskowali pogranicznicy po tym, jak w ostatnich dniach rosyjskie drony uderzyły w cele tuż przy polskiej granicy. Pracownicy sieci sklepów Biedronka są blisko strajku, chcą lepszych warunków pracy, ale związek zawodowy nic nie wywalczył w negocjacjach z zarządem. Grzegorz Kozieł.
5: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
6: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
5: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
2: Pracownicy Biedronki zapowiadają referendum strajkowe. Powieść Lalka Bolesława Prusa doczekała się kolejnych ekranizacji. Na jednej z platform internetowych jest już nowy serial. W rolach głównych Sandra Drzymalska i Tomasz Szuchart, reżyseria Paweł Maślona. Nie brakuje przemocy i wulgarnego języka, a to zbliża produkcję do powieści, mówi historyk literatury dr Alicja Urbanik-Kopeć.
7: Większość tego typu rzeczy, zarówno w Lalce, jak i w innych tekstach, Prusa nie jest opisana wprost, ale bardzo wiele z tych rzeczy są u Prusa opisywane nie wprost i są do takich rzeczy aluzje i są przez Prusa wskazywane. On zdecydowanie nie był pisarzem, który się wzdrygał przed opisywaniem tych mniej przyjemnych i ciemniejszych stron życia.
2: A za 2 tygodnie do kin wchodzi pełnometrażowy film Macieja Kawalskiego. W rolach głównych Kamila Urzędowska i Marcin Dorociński. I na koniec jeszcze sport. Polska przegrała z Bułgarią 2-3 w 5. ostatnim meczu grupy B Mistrzostw Europy Siatkarzy. To pierwsza porażka broniących tytułu Polaków w tym turnieju. Bez względu na wynik tego spotkania, biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do rundy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Spotkanie było bardzo zacięte, co podkreślał nasz rozgrywający Jan Firlej.
8: To takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
2: A w 1/8 finału Polacy zagrają z Łotwą. Ten mecz w sobotę.
1: Te programy powtarzamy.
9: Gość Radia 7.
10: Barbara Floch. Dzień dobry Państwu, a dziś moim Państwa gościem jest burmistrz Mławy, Piotr Jankowski. Dzień dobry Panie Burmistrzu.
11: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
10: Panie Burmistrzu, musimy zacząć naszą rozmowę od bardzo wyczekiwanej miejskiej inwestycji i mam tu na myśli nowy żłobek przy ulicy Krasińskiego. No, wiadomo już, kiedy placówka zostanie otwarta i przyjmie dzieci?
11: Na ten moment w placówce, czyli w miejskim żłobku, prowadzone są prace związane z oddaniem budynku, z przekazaniem budynku do nowego właściciela, czyli do dyrektora żłobka. Są prowadzone prace związane z przekazaniem budynku, z przepisaniem liczników. Są też małe prace, takie trochę pogwarancyjne, bym tu powiedział, że no gdzieś tam pewne niedociągnięcia, które firma już lada dzień nam zakończy. Natomiast już w najbliższych dniach planujemy rozpoczęcie rekrutacji do nowego żłobka. Przypomnę tylko, że nowy żłobek to nie prawie, a 120 miejsc, nowych 120 miejsc. Także mam nadzieję, jestem przekonany, że wszyscy najmłodsi mieszkańcy naszego miasta znajdą swoje miejsce w tym nowym budynku. Naprawdę budynek jest bardzo przestronny, nowoczesny, dobrze wykonany, więc mam nadzieję, że będzie nam służył na kolejne pokolenia.
10: Przy takich inwestycjach często się okazuje, że gdzieś tam po drodze pojawiają się dodatkowe wydatki. No i czy żłobek udało się właściwie wybudować i wyposażyć w zakładanym budżecie?
11: Żłobek rzeczywiście trudności z przeprowadzeniem prac budowlanych, był to termin dość krótki, bardzo szybki i bardzo, że tak powiem, intensywny czas dla wykonawcy, bo przypomnę, że żłobek powstał w niecały rok. Kwota dofinansowania to ponad 8 milionów złotych. No nie obyło się bez pewnych trudności. Po drodze mieliśmy zimę, która też nam się we znaki dała, więc ten czas troszeczkę był dość bardzo szybki, intensywny, ale firma zrobiła wszystko w terminie. Dodatkowych takich prac niekoniecznie dużo było. Prace związane z zielenią, które zostaną uzupełnione już po stronie nowego dyrektora, kiedy zostanie przekazany pełnoprawnie budynek do po prostu użytkowania przez nowego dyrektora, więc wtedy te nasadzenia zostaną dokończone, ta zieleń, budynek doposażony w niektóre rzeczy, których nie było w przetargu, a należy zrobić, nie wiem, choćby zabawki, kwiaty na korytarzach i ławki. Także myślę, że to wszystko w najbliższym czasie, ale najważniejsze jest teraz, żebyśmy jak najszybciej najmłodszych mieszkańców naszego miasta mogli do tego budynku przyjąć i mam nadzieję, że już za kilka dni zostanie rozpoczęta procedura związana z rekrutacją do nowego żłobka.
10: Okej. Otwarcie znamy już datę, czy jeszcze nie?
11: Nie planujemy oficjalnego otwarcia, nie planujemy takiego...
10: Nie będzie przecięcia wstęgi, panie
11: burmistrzu? Nie będzie oficjalnego otwarcia. Może jakieś małe takie przedstawienie związane z dziećmi, może dzieci coś nam przygotują bardziej. Nie planujemy takich wstęg, przecięć i tej całej otoczki związanej z przemowami. Nie sądzę, żeby nasi najmłodsi mieszkańcy byli zainteresowani przemowami na temat otwarcia, jaki budynek jest dobry. Budynek jest nowoczesny, jest fajny. Mam nadzieję, że się obroni sam.
10: No dobrze, to te ostatnie minuty potraktujmy jako właśnie tę przemowę otwarciową. Ale idźmy dalej, bo miasto prowadzi konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kilku ulic w Mławie. I co konkretnie ten plan ma uporządkować i po co to w ogóle miasto robi?
11: Tak jak pani powiedziała, miasto chce uporządkować grunty, uporządkować działki, uporządkować przede wszystkim decyzyjność w sprawie wydawania pozwoleń związanych z budową, z rozwojem naszego miasta, ale to też pewna trudność związana z tym, że cała Polska dziś miała tak naprawdę oddać plany do końca sierpnia tego roku. Niestety również Mława, jak i większość miejscowości w naszym kraju tego planu ogólnego nie zrealizowała. My cały czas prowadzimy prace związane, nasi po prostu urbaniści przygotowują dla nas te właśnie plany i my dokonujemy teraz wszelkich działań, żeby jak najszybciej spowodować, żeby ten plan ogólny dla naszego miasta funkcjonował. Natomiast w tym momencie choćby nawet mamy wyłożonych 7 projektów planów. Każdy mieszkaniec może przyjść, zobaczyć, która ulica go interesuje, który obszar miasta go interesuje. Może przyjść, zobaczyć, jak wygląda ten plan. I jeżeli mu się coś w tym planie nie jest, nie wiem, mieszkaniec uważa, że to nie jest po jego myśli, czy nie jest dla niego dobre, ma prawo złożyć wniosek do tego planu, ewentualną zmianę, która byłaby dla niego istotna. Natomiast ciężko tu mieszkańcom teraz powiedzieć, które po prostu ulice i które dzielnice, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Tak jak powiedziałem, 7 nowych planów zostało wyłożonych do wglądu dla naszych mieszkańców. Każdy może do urzędu przyjść, każdy mieszkaniec może zobaczyć, co w jego dzielnicy, w jego czy na jego ulicy będzie się działo, jakie są, co będzie można w przyszłości na danym obszarze zbudować czy zrobić.
10: A proszę powiedzieć, czytam, że na stronach urzędu, że takie spotkanie otwarte dla wszystkich mieszkańców odbędzie się 25 września, ale czy na tę chwilę tych uwag, zgłoszeń do tych planów zagospodarowania jest już trochę? Czy mieszkańcy się w ogóle interesują, czy no jednak średnio?
11: Ja trochę ubolewam na tym, że jednak średnio trochę mieszkańcy się interesują tym, żeby przyjść, zobaczyć. Natomiast no, wnioski wpływają. Jest ich naprawdę, jak na taką ilość wyłożonych planów, jest ich niewiele, więc bardzo serdecznie zachęcam mieszkańców do tego, żeby przyjść, zobaczyć, pytać, składać wnioski, interesować się, żeby później nie było czegoś takiego, że my no, musimy na prośbę mieszkańców oczywiście zmieniać ten plan, no, całą procedurę uruchomić. No, do tego muszą być urbaniści, musi być przygotowany projekt uchwały Rady Miasta przede wszystkim, no i radni muszą wyrazić zgodę. Także jest to cała procedura, więc dużo lepiej, prościej jest zrobić to teraz, kiedy jest na to odpowiedni moment i czas.
10: Mm-hmm. Więc szanowni państwo, jeżeli chcą państwo wiedzieć, co będzie się działo na państwa działkach, w państwa otoczeniu, okolicy i chcą mieć państwo taki realny wpływ na ostateczny kształt tych planów, no to jest na to czas. Właśnie jest to jest czas. Ten moment, żeby się tym tematem zainteresować. Wszystko też jest w BIP-ie do przeczytania. Jeżeli ktoś z państwa nie do końca chce się tam przedzierać, bo to rzeczywiście nie jest łatwe, muszę oddać to. No to 25 września spotkanie w Urzędzie Miasta, prawda? W Urzędzie Miasta jest to spotkanie.
11: W Urzędzie Miasta lub w sali w MDK-u.
10: Okej, no to jeszcze będziemy państwa szczegółowo informować. Proszę uważnie słuchać. No ale jeszcze, jeśli rozmawiamy o inwestycjach, rozmawiamy już o mieście, no to muszę zapytać o inwestycje drogowe, których obecnie jest sporo na terenie miasta, prawda? Które takie najważniejsze, panie burmistrzu, dużo czasu nam nie zostało.
11: No oczywiście szereg inwestycji związanych z remontami na terenie naszego miasta. Dużo remontów prowadzonych jest z projektem retencja. Dużo też nasza spółka MPDM wykonuje dla nas remontów, choćby w ostatnim czasie remont ulicy Marszałkowskiej, gdzie jeszcze za parę dni dokończymy ścieżkę rowerową, także no, bardzo dużo remontów na terenie miasta, ale też dużo nowych remontów, które przed nami na kolejne lata, choćby rozpoczęte już prace związane z remontem ulicy Torfa, ulicy Nowoleśnej. Na ulicy Nowoleśnej już prace trwają, także tu też dość skomplikowana i na pewno trochę trudna dla mieszkańców inwestycja związana z remontem ulicy Torfa Załęckiego. Przypominam, bardzo duża inwestycja i dość droga, w związku z tym, że są mocno zaangażowane techniczne prace ziemne. Ale to przed nami, przez 2 lata będziemy taki remont prowadzić.
10: Mhm, czyli na ulicy Torfa będzie nie tylko nawierzchnia drogowa, ale też pod powierzchnią dużo będzie się działo, bo tam jest, zdaje się, węzeł wodociągowy, tak? Dużo.
11: Oczywiście. Jest główna sieć wodociągowa zasilająca naszych mieszkańców wodę, więc przez ulicę Torfa taki wodociąg główny miejski jest zamontowany. No i przy takiej...
10: Ale czy on będzie też wymieniony?
11: Będzie wymieniony na nowy, no w związku z tym, że układamy nowy asfalt, nowe chodniki, więc wymieniamy też to, co jest w ziemi i to, co wymaga oczywiście wymiany lub remontu, to wszystko, co tam w tej ziemi jest, będziemy wymieniali i naprawiali. No to tylko po to, żeby w późniejszym czasie no, nie psuć tych asfaltów, tych chodników, także mam nadzieję, że ten trochę uciążliwy dla naszych mieszkańców remont, ale później będzie nam służył przez wiele, wiele lat.
10: Na pewno, bo pewnie wiąże się to z przerwami w dostawie wody, no i pewnie z brakiem możliwości przejazdu tamtą trasę.
11: Mam nadzieję, że z brakiem dostawy wody nie, ale z uciążliwością przejazdu na pewno może tak się zdarzyć.
10: Dobrze, ale jeszcze mamy też ulicę Osiedlową, Świerkową, Wierzbową. Tam już powstały takie ażurowe rozwiązania, czyli takie płyty ażurowe są kładzione. Czy proszę powiedzieć, czy ta technologia się sprawdza?
11: Dziś duży nacisk kładziemy na te rozszczelnianie, na pozyskiwanie wody, na te wszystkie rozsączanie, żeby na tą, krótko mówiąc, tą betonozę, więc też ten pomysł, czy wariant z rozszczelnianiem płytami właśnie ażurowymi, gdzie dosiewamy trawę, gdzie czasami jest ten przepuszczalny żwirek, to różne metody stosujemy na terenie miasta. No, czy to się sprawdza, to jest pewnie pojęcie względne, bo ci, którzy mieszkają, to może czasami im przeszkadza ten hałas czy inny dźwięk samochodów, ale no niemniej jednak no, ta woda na pewno dużo łatwiej spływa do ziemi, nie płynie po tych drogach, kostkach. Ale to też nowe ulice, jakby nie było. Jeździmy po nowych, dobrych ulicach, nie będzie dziur, na pewno będzie dużo łatwiej i czyściej.
10: No właśnie, a mieszkańców zawsze interesują najbardziej te ulice, przy których mieszkają.
11: Tak jest.
10: Musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Moim i państwa gościem był burmistrz Mławy Piotr Jankowski. Dziękuję panu bardzo.
11: Dziękuję pani bardzo, dziękuję państwu.
10: Do usłyszenia, Barbara Ploch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Jest godzina 6:29.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 17 dzień września. W 1899 roku w Mławie oddano do użytku murowany gmach Ochotniczej Straży Pożarnej. Znajdował się on przy ulicy Ogrodowej. W 1903 roku odbyła się uroczystość położenia kamienia węgielnego pod budowę cerkwi Świętej Trójcy w Pułtusku. W 1938 roku urodzona w Wierzchowni w gminie Górzno w powiecie brodnickim Stanisława Walasiewicz zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów oraz srebrny w skoku w dal. W 2007 roku Daria Nałęcz została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz odkrywania i popularyzowania prawdy o zbrodni katyńskiej, za dokumentowanie polskiej historii. Była historykiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dziekanem Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
3: Dzięki pewnej pochopności i drastyczności metod, duża część akt, które gdzieś tam jeszcze są ukryte, zostanie prędzej zniszczona niż przekazana.
2: W 2009 roku urodzony w Działdowie Janusz Małek odebrał tytuł doktora honoris causa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
4: Byłem przez wiele lat powiernikiem myśli mego ojca Karola Małka, który żył sprawami mazurskimi. Wszystko tylko dla Mazurów, żeby ten lud zachować.
2: W 2010 roku przy kościele świętego Jakuba i Anny w Przasnyszu odsłonięto krzyż katyński wraz z tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku. W 2017 roku urodzony w Ciechanowie piłkarz ręczny Przemysław Krajewski zadebiutował w rozgrywkach Ligi Mistrzów w barwach Wisły Płock.
5: Zesi zabierał nas bus na treningi do Ciechanowa. Wracaliśmy po treningu. Moja torba została niestety porzucona gdzieś na ulicy. Idąc ze szkoły spotkałem osobę, która przechodziła w moich butach obok.
2: W 2022 roku urodzony w Ciechanowie Radosław Ochnio otrzymał nagrodę podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w kategorii Najlepszy Dźwięk za film Orzeł – Ostatni Patrol.
6: Bardzo się cieszę, jest mi niezmiernie miło, jestem wzruszony. Dziękuję serdecznie Akademii za tę nagrodę.
2: Urodzili się. W 1823 roku w Mławie Tekla Bondarzewska-Baranowska, pianistka, kompozytorka salonowych utworów na fortepian. Światową sławę zyskała utworem Modlitwa Dziewicy.

0: 1906 roku Franciszek Benendo, lekarz ginekolog i działacz społeczny związany z Płońskiem. W 1953 roku w sierpcu Marek Jagodziński, archeolog, odkrywca staropruskiej osady Truso w Janowie koło Elbląga.
1: Przykłady niepodlegające najmniejszej wątpliwości proweniencji skandynawskiej, wyroby jubilerskie.
0: Zmarli w 1763 roku Antoni Sebastian Dębowski, biskup płocki. W 1996 roku Wiesław Antoni Lasocki, urodzony w Ciechanowie porucznik kawalerii Wojska Polskiego, uczestnik wojny obronnej Polski w 1939 roku i bitwy o Monte Cassino, publicysta i prozaik. Od 1946 roku mieszkający na stałe na emigracji w Wielkiej Brytanii, autor wielu książek i artykułów w językach polskim i angielskim na tematy przyrodnicze, podróżnicze i wojskowe. Awansowany przez władze emigracyjne na stopień majora. W 2015 roku Mieczysław Żmijewski, urodzony w sierpcu, nauczyciel wychowania fizycznego w liceum ogólnokształcącym w Sierpcu, powołał międzyszkolny klub sportowy Mazur Sierpc, inicjator budowy hali sportowej przy sierpeckim liceum.
2: Radio 7.

0: 598.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Reklama.
5: Radio 7.

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

Mamy czwartek, to 17 dzień września. Tymczasem 17 września, 14 lat temu, to był poniedziałek. I właśnie na chwilę przed godziną siódmą, tak jak teraz, jesteśmy na chwilę przed godziną siódmą, wypowiedziałem do Państwa pierwsze słowa, witając się w nowym Radiu 7. No i dzisiaj taka troszkę podniosła chwila. Bardzo miło mi się to wspomina, zwłaszcza z tego powodu, że od tylu lat robię to, czego nie lubiłem, czyli bardzo wcześnie specjalnie dla Państwa wstaję. 14 lat już się chyba przyzwyczaiłem do porannego wstawania. I dzisiaj też wspólnie wstajemy. Dzień dobry raz jeszcze. Tym razem to jest czwartek, 17 dzień września i punktualnie jest siódma.

0: Skoro jest siódma, mamy dla Państwa zestaw najnowszych wiadomości właśnie o siódmej.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Paliwa coraz droższe, ale powrót pakietu CPN mocno niepewny. Służby apelują o czujność i zgłaszanie podejrzanych zachowań i przedmiotów. Turyści w te wakacje w Tatrach dopisali, padł frekwencyjny rekord. Miriam Lipińska. Ceny paliw przekraczają kolejne psychologiczne granice i biją kolejne rekordy. Nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 zł za litr diesla. Tak jest na przykład w Kole w Wielkopolsce.
3: Drogo jest, tak?
4: Drogo, no. Ale w Niemczech też teraz prawie już kosztuje 3 euro litr paliwa.
2: Rząd zapowiada przywrócenie programu CPN, ale ma to zależeć od podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. A otoczenie Karola Nawrockiego mówi jasno, podpisu pod tą ustawą nie będzie. Dron odnaleziony na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem to rosyjski dron Gerbera 2, jednostka nowego typu, niedawno zmodyfikowana przez Rosjan, potwierdziła prokuratura wojskowa, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Bezzałogowiec był uzbrojony, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury wojskowej w Poznaniu.
5: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Z posiadanych informacji ładunek był około 4 kg, o masie około 4 kg.
2: Głowicę udało się wyciągnąć bez naruszenia konstrukcji urządzenia. Dron trafił teraz do badań w jednostce kontrwywiadu wojskowego. Prawdopodobnie był testowany przez Rosjan i wpadł do Bałtyku. Z wód międzynarodowych przydryfował do polskiego wybrzeża. A w związku z ostatnimi incydentami i aktami dywersji w Polsce, służby specjalne apelują do każdego z nas o czujność i zgłaszanie nietypowych zachowań ludzi, na przykład w pobliżu mostów, torów kolejowych czy obiektów wojskowych, a także pozostawionych w tych miejscach paczek. Każde zgłoszenie pod 112 będzie sprawdzone przez służby, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: Lepiej 10 razy sprawdzić sygnał, który okaże się fałszywym sygnałem nawet, niż jeden ważny sygnał zbagatelizować albo pominąć.
2: Ale w każdej takiej sytuacji trzeba też pamiętać o własnym bezpieczeństwie, nie konfrontować się z zagrożeniem samodzielnie i nie publikować wykonanych przez siebie zdjęć ani nagrań w mediach społecznościowych. Rosyjski atak rakietowy na Kijów. Rannych zostało 11 osób. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Rakiety uszkodziły budynki mieszkalne i biurowe. W niektórych dzielnicach nie było wody w kranach. Według władz ukraińskiej stolicy Rosjanie użyli do ataku pocisków balistycznych. I na koniec wracamy do kraju. Tatry przeżyły rekordowe wakacje. Po raz pierwszy liczba turystów na szlakach przekroczyła 2 miliony. Mimo coraz większego ruchu przyroda na razie dobrze radzi sobie z napływem odwiedzających, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
7: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
2: Tatrzański Park Narodowy rozważa poszerzenie niektórych szlaków i budowę dodatkowych toalet. Mimo tegorocznego rekordu nie ma na razie mowy o limitowaniu wejść w Tatry.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Koniec pięknej serii Polaków na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Po 4 efektownych zwycięstwach do zera biało-czerwoni na zakończenie fazy grupowej przegrali z Bułgarią 2-3. Mimo tego nasz zespół awansował do 1/8 finału z pierwszego miejsca. A tak trudny i zacięty mecz wyjdzie nam na dobre, mówi nasz rozgrywający Jan Firlej.
9: To takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
8: A w 1/8 finału Polacy zagrają w sobotę z Łotwą. Była walka, nie ma punktów. Jagiellonia Białystok w pierwszej kolejce Ligi Europy przegrała na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 1-2. Zwłaszcza w pierwszej połowie polski zespół grał bardzo dobrze, ale za wrażenia nikt punktów nie daje, mówi dla Jaga TV trener Adrian Siemieniec.
10: Były momenty, z których możemy być dumni, ale no też ciężko tak podnosić to słowo duma po porażce mimo wszystko. Generalnie no, taka jest Liga Europy i poziom tych zespołów jest taki, jaki się prezentowaliśmy. Też nie możemy po każdym meczu tylko się cieszyć z tego, że parę było momentów. Musimy po prostu szukać punktów. A dzisiaj uważam, że przynajmniej remis był tutaj w zasięgu.
8: Dziś Lech Poznań zagra na wyjeździe z Crystal Palace. A były gracz kolejorza błysnął wczoraj na słynnym San Siro. Jakub Kamiński strzelił gola i zanotował asystę. Benfica Lizbona wygrała na wyjeździe z Milanem 2-0. Magdalena Fręch awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA. Jej 500 w Guadalajarze. Rozstawa na 7 Polka pokonała Amerykankę Caroline Dolhite 6-4, 6-3. O półfinał zagra z jej rodaczką Iwą Jowicz, która w Meksyku jest rozstawiona z dwójką. Drugi mecz i drugie zwycięstwo Industrii Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Mistrzowie Polski wygrali w Norwegii z Kolsztat 36-29. Dziś Orlen Wisła Płock podejmie w swojej hali zwycięzcę Ligi Europejskiej MT Melsungen. Obie drużyny jeszcze nigdy w historii ze sobą nie zagrały. Nawciarze rozpoczęli rywalizację w Lidze Mistrzów od wyjazdowej porażki z Nantes.
3: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
0: Pogoda. Jak na Facebooku napisał pan Andrzej, jesień puka do drzwi ostatniego letniego czwartku. Co racja, to racja. Ostatni czwartek tego lata mamy właśnie. No i pogoda już taka troszkę jesienna. Na termometrach teraz, moi drodzy Państwo, około 12-13 stopni. W ciągu dnia dzisiaj nie przekroczymy 20 kresek. Pochmurny to poranek. W wielu miejscach jeszcze nawet deszczowy, bo w nocy popadało. Ale po południu możemy liczyć dzisiaj na troszkę przejaśnień, trochę rozpogodzeń, odrobina słońca. Wczoraj piękny dzień był, prawda? No dzisiaj po południu miejmy nadzieję, że troszkę też tego słońca będziemy mieli okazję je zaznać. A co dla majotopatów mam? A no ciśnienie dzisiaj w normie, bardzo dobre wskazania na barometrze, więc nie ma powodów do narzekań.
3: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
0: Radio 7. Już 7 po 7.

15 minut po godzinie 7. Witamy raz jeszcze, czwartek dzisiaj. 14 lat temu to był poniedziałek, ale nie pamiętam, jaka wtedy była pogoda. Wiem, że dużo stresu było i wielkie obawy, co to będzie, jak to będzie. Ale dzisiaj już zupełnie lajtowo. No w końcu rutyna jakaś też się wkradła przez tych 14 lat. Od 14 lat wstaję dla Państwa bladym świtem. Dzisiaj też wstałem. A przede mną kalendarz, kartka z kalendarza na dziś. 17 dzień września, moi drodzy Państwo, to imieniny Justyny i Roberta. Proszę przyjąć od nas najlepsze życzenia. Dziś Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta też obchodzimy. Między innymi, bo są też pomniejsze święta, ale to święto akurat wybrałem, żeby Państwu je przybliżyć. Dziś o 5.39 zaczęło świtać, słońce wzeszło 13 po 6, zachód słońca dzisiaj jest zaplanowany 13 minut przed 19, a zmierzch nad naszym regionem zapadnie o 19.21. Do jesieni 6 dni pozostało tylko. Ale już jesień czuć w powietrzu, zwłaszcza w nocy, rankiem też, wieczorami też, dzień w ogóle taki krótki. Człowiek kiedyś rano wstawał, ptaki śpiewały, a teraz kiedy rano wstaje, to jeszcze ciemno. 14 po 7.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
5: Reklama.
6: Radio 7.

23 minuty po godzinie 7 teraz. Dzisiaj wprawdzie czwartek i dzisiaj na razie 17 dzień września, ale ja już troszkę wybiegnę w przód. 22 dzień września, czyli najbliższy wtorek. Wtedy obchodzimy dzień bez samochodu, a w związku z powyższym bardzo ciekawe promocje się pojawiły. Na przykład przejazdy kolejami mazowieckimi właśnie w tym dniu będą bezpłatne. Nie trzeba mieć biletu ani dokumentu potwierdzającego posiadanie samochodu. Oferta obejmuje pociągi kolei mazowieckich, autobusy kolei mazowieckich na trasie Modlin, lotnisko Modlin, a także zastępczą komunikację autobusową organizowaną przez Koleje Mazowieckie. Prawda, że brzmi to atrakcyjnie, ale zdaje się, że też miasta będą miały promocje w swoich komunikacjach miejskich, o czym będziemy Państwa informować na antenie Radia 7. To już w najbliższy wtorek takie atrakcje. Teraz 24 po 7.

0: I właśnie tak budzi Państwa poranne Radio 7 we wtorek. Nie, jaki wtorek? W czwartek. W czwartek, oczywiście, żartowałem sobie. A czwartek, to wiedzą Państwo, że to mały piątek, więc do weekendu już naprawdę tuż, tuż. I teraz do wiadomości z regionu już też tuż, tuż, bo 7:30 za nami.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Magazyn ochrony ludności powstaje w Płośnicy, ruszyły prace budowlane. Kasztanowa w Żurominie do przebudowy, powstanie strefa współdzielona. Ciechanowski zabytek doceniony w kraju, dawny budynek kolejowy z wyróżnieniem. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W Płośnicy rozpoczęła się budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Obiekt będzie służył do przechowywania sprzętu i materiałów potrzebnych w sytuacjach kryzysowych. W magazynie znajdą się zapasy przeznaczone do zabezpieczenia mieszkańców oraz sprzęt, który w przypadku zagrożenia będzie mógł być przekazywany odpowiednim służbom. Inwestycja obejmuje również wykonanie instalacji elektrycznej, utwardzenie terenu oraz przygotowanie dojść i dojazdów. Budowa będzie kosztowała blisko 600 tysięcy złotych. Umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu, a na realizację zadania przewidziano 4 miesiące. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Ulica Kasztanowa w Żurominie zmieni się w strefę współdzieloną. Miasto podpisało umowę z wykonawcą inwestycji. Przebudowany zostanie ponad 450-metrowy odcinek ulicy, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Na ulicy Kasztanowej powstanie więc droga, chodniki, powstaną zieleńce, będzie również oświetlenie. Kolejna część z ponad 30 kilku obszarów na terenie Żuromina będzie realizowana, a późną jesienią liczę na to, że ogłosimy kolejne przetargi na kolejne miejsca przyjaznego Żuromina.
2: Inwestycja będzie kosztowała prawie 2,5 miliona złotych. Prace podzielono na dwa etapy. Pierwszy ma zakończyć się w połowie października, a całość do końca maja przyszłego roku. Przebudowa Kasztanowej jest częścią większego projektu Przyjazny Żuromin, mówi Michał Bodenszac.
3: Przyjazny Żuromin już od kilku miesięcy jest w realizacji, takim pierwszym etapem, i bardzo się cieszę, że tak dobrze odebranym przez mieszkańców to była modernizacja parku przy Placu Wolności. To był pierwszy etap dużego projektu, który finansujemy w ramach zielonej transformacji miast. Plac zabaw, miejsce rozrywki, ale też odpoczynku jest już gotowe. Widać, że ostatnie tygodnie to jest chyba najbardziej oblegane miejsce w Żurominie.
2: Inwestycja będzie finansowana z pożyczki inwestycyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonych na zieloną transformację miast. Trwają prace na drodze powiatowej Piastowo-Bledzewo w gminie Sierpc. Na części trasy powstaje nowe, utwardzone pobocze. Prace obejmują 370-metrowy odcinek drogi. Pobocze wykonywane jest z kostki betonowej. Inwestycja kosztuje prawie 170 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty wkłada powiat sierpecki, a drugą połowę gmina Sierpc. Każdy z samorządów przeznaczył na to zadanie prawie 85 tysięcy złotych. Dawny budynek kolei nadwiślańskiej w Ciechanowie został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie Zabytek Zadbany. Doceniono jego rekonstrukcję oraz przystosowanie do nowych funkcji. Ciechanowski obiekt wyróżniono w kategorii architektury i budownictwa drewnianego. Nagrodę w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków odebrał prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. Drewniany budynek powstał około 1880 roku dla pracowników kolei. Przez lata niszczał, a po przejęciu przez miasto został zabezpieczony. Jego rekonstrukcja rozpoczęła się w 2024 roku i zakończyła w ubiegłym roku. Obiekt stanął u zbiegu ulicy Sienkiewicza i Fabrycznej. Podczas pracy zachowano charakterystyczne elementy architektury i zdobienia oraz odtworzono dawną kolorystykę. Dziś wewnątrz znajduje się ekspozycja poświęcona historii kolei. Odbywają się tam również warsztaty, zajęcia edukacyjne i wydarzenia kulturalne. Inwestycja kosztowała prawie 3 miliony złotych. Większość tej kwoty pokryły środki zewnętrzne z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Funduszy Europejskich dla Mazowsza.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
0: Pogoda. Czwartkowy poranek na północnym Mazowszu, Działdowszczyźnie i Ziemi Dobrzyńskiej jest pochmurny. Jeszcze też pojawiają się zanikające opady deszczu. No i tak będzie do południa mniej więcej, a po południu więcej rozpogodzeń. Dziś troszkę chłodniej niż wczoraj, około 18-19 stopni Celsjusza. Teraz termometry pokazują około 12 stopni, a ciśnienie dzisiaj jest dla nas łaskawe.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
0: Mostowej.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
5: W regionie numer 1 Radio 7.
0: Za 25 minut będzie 8.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy.

0: Sierpcu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
3: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

Za 13 minut będzie godzina 8. Trochę pozostaniemy teraz w tej sferze wiadomości komunikacyjnych, bo pół godziny temu mówiłem Państwu, że we wtorek dzień bez samochodu i kolejami mazowieckimi w tym czasie będziemy mogli jeździć zupełnie za darmo. Tymczasem dobra wiadomość jest dla mieszkańców Sierpca i okolic, bo z Sierpca będzie można dojechać pociągiem bezpośrednio do Krakowa, jak informuje burmistrz Jarosław Perzyński. Kursujący dziś do Katowic Flisak, uwaga, ma przedłużyć swoją trasę właśnie do stolicy Małopolski. Miasto Sierpc jednocześnie zabiega o bezpośredni pociąg do Warszawy. Na razie niestety nie wiadomo, kiedy uruchomienie tych pociągów jest możliwe. No ale czekamy cierpliwie i jeśli tylko czegoś się dowiemy, oczywiście niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy. Teraz 12 minut do 8:00.

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: A oto Polska i Świat w czwartek o 8 w najnowszych wiadomościach Radia 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Otoczenie prezydenta o projekcie w sprawie podatku dla koncernów paliwowych. W Sejmie ruszyły prace nad Lex Rolnik. Tatrzańscy przyrodnicy uspokajają turystów. Takie odgłosy. To nic groźnego. Miriam Lipińska. Prezydent prawdopodobnie znów nie podpisze ustawy o dodatkowym podatku od zysków koncernów paliwowych. Według Pałacu Prezydenckiego nowy projekt jest wadliwy, bo prawo nie powinno działać wstecz. Otoczenie głowy państwa twierdzi też, że wbrew temu, co mówi rząd, paliwa i tak nie byłyby tańsze dzięki ustawie. Mówi prezydencki minister Paweł Szefernaker.
3: Ta ustawa nie gwarantuje obniżenia cen. To jest nieprawda, ponieważ naniesienie kolejnego podatku spowoduje, że zarządy spółek paliwowych będą zmuszone do tego, aby podnieść cenę paliwa.
2: Rząd obiecuje, że jeśli prezydent podpisze ustawę, będzie można szybko wprowadzić ponownie program CPN obniżający ceny paliw. Dziś drugi dzień procesu, jaki prezydent wytoczył portalowi Onet za artykuł z czasów kampanii wyborczej o pracy Karola Nawrockiego w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że publikacja narusza jego dobra osobiste. Dziś będą zeznawać kolejni świadkowie za zamkniętymi drzwiami. Napisaliśmy prawdę, wszystko jest udokumentowane, potwierdzone w kilku źródłach, przekonuje naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk.
4: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
5: I świadkowie, rozumiem, potwierdzą to w sądzie.
4: Świadkowie potwierdzą to w sądzie.
2: Poza procesem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych, Karol Nawrocki skierował także do sądu prywatny akt oskarżenia w trybie karnym o zniesławienie. Ten proces ma ruszyć w listopadzie. Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałas, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm rozpoczął właśnie pracę nad Lex Rolnik. Przepisy mają wzmocnić polską wieś. Jak mówi Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej, wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować.
6: Jeżeli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukaciarnię, czy kurnik, jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe. I ta ustawa, która mówi o jednak funkcjach produkcji wsi, która podkreśla to, że jednak to rolnik powinien mieć prawo produkować na polskiej wsi, no niestety, ale w ramach tej przygotowanej ustawy takich kompetencji nie nabierze.
2: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. Jeśli spacerując po Tatrzańskim Parku Narodowym usłyszymy taki dźwięk. Nie panikujmy, mówią przyrodnicy z TPN i przypominają o trwającym w Tatrach rykowisku jeleni. Przerażające odgłosy wydają właśnie one, a nie atakujące niedźwiedzie. Dźwięki mają zwabić samice i jednocześnie odstraszyć potencjalnych rywali, ale nie turystów, tłumaczy Tomasz Zając z TPN.
7: Uspokajam, to nie są niedźwiedzie, tylko właśnie jelenie, które też w pewnych sytuacjach mogą być niebezpieczne.
2: Byki są w trakcie rykowiska pobudzone i lepiej się do nich nie zbliżać. Ale doskonale słychać je z dużej odległości i tak najlepiej podziwiać jelenie zaloty.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 5 setów, świetne widowisko, ale pierwsza porażka Polaków na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Biało-czerwoni przegrali w Sofii z Bułgarią 2-3 na zakończenie fazy grupowej, choć i tak awansowali dalej z pierwszego miejsca w grupie. Dobry mecz, mówi nasz przyjmujący Kamil Semeniuk.
9: Byliśmy blisko, żeby zwyciężyć. Na pewno będzie dużo, dużo materiału do analizy, no bo to jednak 5-setowe spotkanie, także będzie dużo materiału i miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
8: Ta przyszłość to może być kwestia ledwie kilku dni. W 1/8 finału Polska zagra z Łotwą, a Bułgaria z Niemcami. Zwycięzcy tych par zmierzą się ze sobą w ćwierćfinale. To nie Liga Konferencji, tu o punkty będzie trudno. Jagiellonia Białystok w pierwszej kolejce Ligi Europy przegrała z Olympiakosem Pireus 1-2. Prowadziła po golu Kajetana Szmyta, ale jeszcze w pierwszej połowie wyrównał Armando González, a gola na wagę 3 punktów w 84. minucie strzelił Roman Jaremczuk. A dziś arcytrudne zadanie przed Lechem Poznań w Londynie zmierzy się z Crystal Palace. Anglicy o mistrzu Polski mówią z respektem, zwłaszcza o napastniku Mikaelu Iszaku.
10: To gracz, którego każdy zna. Pamiętam go z meczów Ligi Konferencji, gdzie strzelał mnóstwo goli. Na pewno jest gotowy również na to, by zrobić to na poziomie Ligi Europy. Musimy jednak uważać na cały zespół, bo zagrożenie u Lecha przychodzi z różnych stron.
8: Mówił trener Crystal Palace Pierre Sage. Mistrz Polski na zwycięzcę poprzedniej edycji Ligi Konferencji nie szykuje nic specjalnego, mówi obrońca kolejorza Joel Pereira.
10: Wydaje mi się, że kluczem będzie, żeby zachować swoją tożsamość, zachować filozofię grania i to właśnie chcemy pokazać. Nie chcemy za wiele zmieniać w naszej grze.
8: Mecz w Londynie o 21:00. W lidze hiszpańskiej świetnie bawi się FC Barcelona, bo ciężko wczorajszy mecz nazwać poważnym graniem. Mistrzowie kraju pokonali Racing Santander aż 7-2 i umocnili się na prowadzeniu w La Liga. W drugiej połowie w bramce Katalończyków stanął Wojciech Szczęsny, który stracił w kuriozalny sposób gola, próbując kiwać się z rywalem we własnym polu karnym.
11: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
0: Pogoda. Chłodny to poranek, lepiej cieplej się ubrać, bo rzeczywiście temperatura już taka bardzo jesienna. Około 13 stopni pokazują termometry na północnym Mazowszu, Działdowszczyźnie i Ziemi Dobrzyńskiej. Dziś temperatura wzrośnie do około 18-19 stopni, no 20 raczej dzisiaj nie przekroczymy. Pierwsza połowa dnia pochmurna, miejscami również deszczowa, ale po południu też możemy dzisiaj liczyć na rozpogodzenia, przejaśnienia, odrobinę słońca, czego Państwu i sobie życzę. No jeszcze powiedzmy o ciśnieniu atmosfery. Jest nieźle. Meteopaci nie mają dzisiaj powodów do narzekań. Kolejne dni bardzo podobne do tego dzisiejszego.
11: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
0: Teraz 7 po 8.

15 minut po godzinie 8, moi drodzy państwo, zaglądam do kalendarza, bo ci, którym przedstawiałem kartkę z kalendarza godzinę temu, jeszcze spali pewnie niektórzy. No to teraz wróćmy do niej. Dzisiaj 17 dzień września, dzisiaj mamy czwartek. Justyna i Robert przyjmują dzisiaj życzenia imieninowe. Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta dzisiaj obchodzimy. O godzinie 5.39 dzisiaj świtać zaczęło, a słońce wzeszło dzisiaj 13 minut przed godziną, nie, przepraszam, 13 minut po 6, 13 minut przed 19 słońce zajdzie, a zmierzch dzisiaj nastanie o 19.21. 6 dni do jesieni tylko pozostało. Poranny program Radia 7, proszę słuchać nas uważnie, bo u nas poranne wiadomości z kraju, ze świata, ale te najważniejsze, czyli z naszego regionu. Na przykład w tej godzinie jeszcze powiemy mieszkańcom Mławy słowo o wiadukcie, planowanym wiadukcie w ciągu ulicy Kościuszki. No właśnie, to magiczne przejście, którego już nie ma, przez tory przy Kościuszki. Czy ono powstanie w formie wiaduktu? Powiem państwu, że powstanie. A więcej na ten temat tego wiaduktu planowanego jeszcze o tym powiemy w tej godzinie porannego programu Radia 7. Teraz 16 minut po godzinie 8 już.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Już 25 minut po godzinie 8. Teraz wracamy do sprawy wiaduktu w Mławie. Moi drodzy Państwo, bo wiadukt na Wólce to temat, który wraca w Mławie od lat. No i trzeba sobie powiedzieć to wprost, że mieszkańcy od czasu zamknięcia przejazdu przez tory w 2016 roku, mówię o tym przejeździe w ulicy Kościuszki, na wysokości ulicy Kościuszki, domagają się bezpiecznego połączenia z centrum. Władze zapewniają, że podejmują kolejne działania, a sprawa jest skomplikowana. Jednak, jak mówi burmistrz Piotr Jankowski, miasto się nie poddaje.
1: Bardzo zaawansowane prace, bardzo nam zależy na tym, żeby rozpocząć budowę wiaduktu w tej kadencji, tak jak umawialiśmy się z mieszkańcami. Do końca tego roku będziemy posiadać dokumentację techniczną i zaraz po nowym roku rozpoczynamy prace związane z znalezieniem formy finansowania tej inwestycji.
2: A gdybyśmy mieli tak zwizualizować, to w którym miejscu zacznie się ten wiadukt i po drugiej stronie, w którym momencie on się zakończy?
1: Wiadukt zacznie się na ulicy Kościuszki, mniej więcej na wysokości dawnej fabryki obuwia. Tu pójdzie oczywiście nad torami i nad torami będzie skręcał w prawą stronę w kierunku ulicy, troszeczkę przed ulicą Grzybową. To gdzieś tak w tych okolicach ten wiadukt będzie się kończył.
2: A proszę powiedzieć, czy mamy chociaż taki szacunkowy kosztorys tego?
1: Koszt jest między 30 a 45 milionów złotych.
0: No i mieszkańcy Wólki czekają na to rozwiązanie od 10 lat. Czy tym razem uda się przejść od planów i dokumentacji do konkretnej inwestycji? To czas pokaże. Pewnie odezwą się zaraz niezadowoleni. Gdzie? W tym miejscu ma się zaczynać? W tym miejscu ma się kończyć? Gdzie mi tu wiadukt? Jak ja tu miałem ciszę i spokój. No, moi drodzy Państwo, takie głosy też mogą się pojawić. W sprawie na pewno będziemy się przyglądać, co zresztą robimy regularnie od lat. 27 po 8.

0: To są wiadomości Radia 7.
1: Ciechanów pyta mieszkańców o komunikację. Można zgłaszać nowe trasy i godziny kursów. Tysiąclecia po remoncie, nowa nawierzchnia i chodniki. Romantyczny salon Tekli Bondarzewskiej w Mławie. Wystawę można już oglądać. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Jak powinny kursować autobusy w Ciechanowie? Ratusz rozpoczął badanie potrzeb mieszkańców dotyczących komunikacji miejskiej. Wnioski mają posłużyć do przygotowania nowego planu transportowego. Miasto chce przeanalizować obecne funkcjonowanie komunikacji i sprawdzić, gdzie potrzebne są zmiany, mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
2: Chcemy, żeby komunikacja miejska odpowiadała na rzeczywiste potrzeby mieszkańców i nadążała za rozwojem Ciechanowa. Dlatego oprócz wyników ankiety przeanalizujemy również dane dotyczące funkcjonowania poszczególnych linii, liczbę pasażerów, godziny i częstotliwość kursów oraz zgłaszane dotychczas uwagi.
1: Mieszkańcy mogą wypełnić krótką, anonimową ankietę. Można w niej wskazać miejsca, do których brakuje połączeń, zaproponować nowe trasy i przystanki oraz ocenić godziny i częstotliwość kursowania autobusów. Ratusz pyta również o ceny biletów, liczbę linii i warunki podróżowania. Chce też wiedzieć, co mogłoby przekonać mieszkańców do częstszego wybierania autobusu zamiast samochodu. Głosy mieszkańców mają pomóc w określeniu najważniejszych zmian, zaznacza Krzysztof Kosiński.
2: Określimy najważniejsze kierunki zmian i przygotujemy rozwiązania, które będziemy następnie mogli stopniowo wprowadzać w życie. Głos mieszkańców będzie tu ważnym elementem przy ustalaniu tych priorytetów, dlatego zachęcam do poświęcenia kilku minut i wypełnienia internetowej ankiety.
1: Zebrane odpowiedzi zostaną wykorzystane przy opracowaniu nowego planu transportowego Ciechanowa. Mieszkańcy mogą wskazać, czy priorytetem powinny być częstsze kursy, nowe linie, lepsze połączenia między poszczególnymi częściami miasta, czy zakup kolejnych autobusów. Pozostajemy w Ciechanowie, gdzie zakończył się remont ulicy Tysiąclecia na osiedlu przemysłowym. Nową nawierzchnię zyskał odcinek między ulicami Płocką i Mleczarską. To droga, z której korzystają m.in. pracownicy i przedsiębiorcy działający w tej części miasta. Stary i nierówny asfalt został zastąpiony nową nawierzchnią. Po obu stronach ulicy wymieniono również chodniki i krawężniki. Na przejściu dla pieszych zamontowano elementy odblaskowe. Zmiany dotyczą też komunikacji miejskiej. Przy ulicy pojawiły się dwie nowe wiaty przystankowe. Inwestycja kosztowała ponad 1 600 000 zł. Ciechanów pozyskał 1 100 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto przygotowuje już kolejną inwestycję na osiedlu przemysłowym. Przebudowana ma zostać droga prowadząca od ulicy Mleczarskiej do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Ośrodka Szkolenia Kierowców. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem zezwolenia na realizację prac. W Mławie można oglądać wystawę Romantyczny salon Tekli Bondarzewskiej. Ekspozycja poświęcona mławskiej kompozytorce została przygotowana przez uczniów zespołu szkół nr 1. Wystawa przybliża postać i twórczość Tekli Bondarzewskiej. Jej aranżacja nawiązuje do XIX-wiecznego salonu i czasów, w których żyła kompozytorka. Podczas zwiedzania można również posłuchać utworów Bondarzewskiej. Organizatorami wystawy są Archiwum Państwowe w Warszawie wraz z oddziałem w Mławie, Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej oraz Fundacja imienia Korzybskich. Partnerami są miasto Mława i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Sport. KS Dekorglas Działdowo ponownie przegrywa w Lotto Superlidze. Tym razem lepsza okazała się drużyna Doilidy Białystok. Początek rywalizacji był obiecujący dla gospodarzy. Jiří Vráblík pokonał Piotra Chodorskiego w pełnym dystansie meczowym. Niestety była to ostatnia wygrana potyczka dla Dekorglasu. Mateusz Sakowicz uległ byłemu zawodnikowi Dekorglasu Samuelowi Kulczyckiemu 1-3 po obiecującym pierwszym secie. Kulczycki niedługo później rozprawił się również z Vráblíkiem, również 1-3. Występ Patryka Lewandowskiego też okazał się niewystarczający. Zawodnik Dekorglasu został pokonany 2-3 przez Amireze Abbasiego. Ekipa z Działdowa zaczyna sezon pod formą, zajmuje aktualnie 11 miejsce w tabeli.
0: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
3: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
4: Chłodny poranek, około 13 stopni w dalszym ciągu na termometrach. Dziś temperatura wzrośnie do 18, może 19 stopni. No, z zapowiedzi synoptyków wynika, że 20 to my dzisiaj nie przekroczymy. Natomiast pierwsza połowa dnia zachmurzona, miejscami również deszczowa. W drugiej połowie dnia są szanse na więcej słońca, więcej rozpogodzeń. No a ciśnienie atmosferyczne dzisiaj bez zarzutu.
3: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
0: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
5: W regionie numer 1, Radio 7.
4: 25 minut brakuje do 9:00.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama. Tu Radio 7.

Za 14 minut będzie godzina 9. Czy państwo wiedzą, co to są oklepane udziki? Może jeszcze raz powtórzę pytanie. Czy państwo wiedzą, co to są oklepane udziki? Nie, to nie jest żadna zabawa erotyczna. Brońcie Panie Boże, o tej porze bym o tym nawet nie wspominał. To potrawa pyszna, którą dzisiaj wspólnie przygotujemy z kołem gospodyń wiejskich Syberianki z Syberii w gminie Strzegowo. To już dzisiaj o 11.30 w programie Co na obiad. Polecam państwu oklepane udziki, prawda, że brzmi... No, bardzo zmysłowo. O szczegółach opowiemy państwu dziś o 11.30.

0: Reklama. Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Reklama.
5: To już tylko minuta pozostała do dziewiątej.

0: A oto i najnowsze wiadomości.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Drogo, coraz drożej, ceny paliw nie przestają rosnąć. Przed nami wyjątkowo ciepła jesień, za chwilę o plusach i minusach. I o drogowych absurdach w Krakowie, które zebrali od mieszkańców aktywiści. Miriam Lipińska. Cena benzyny 95 przebiła już na niektórych stacjach barierę 8 zł, a litr diesla kosztuje już niemal 10 zł. Co gorsza, na obniżkę się nie zanosi. Wciąż niestabilna jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, a rząd mówi, że nie ma już z czego finansować kolejnej odsłony pakietu CPN. Premier naciska na prezydenta, by podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo wpływy z niego mają pójść właśnie na pakiet obniżający ceny na stacjach. Wszystko wskazuje jednak na to, że prezydent po raz kolejny ustawy nie podpisze. Kierowcy tankują i zgrzytają zębami.
3: Chora sytuacja.
4: I ludzie nie wyjdą na ulicę, to dobrze nie będzie.
5: Kurczę, no drogo jest, tak? To był podłóg gazu przykładowo 3 zł, a diesel 9, no to jest różnica, nie?
2: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw. Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma poznać treść raportu CIA dotyczącego m.in. bezpieczeństwa Polski. Na razie raport dostał rząd. Dziś minister spraw wewnętrznych spotka się w tej sprawie ze współpracownikiem prezydenta Bartoszem Grodeckim z BBN-u.
6: Przede wszystkim sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA.
2: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. Amerykanie w rozmowie z ministrem Tomaszem Siemoniakiem mieli potwierdzić gwarancję USA oraz gotowość pracy nad scenariuszami przebiegu działań Rosji w obliczu zauważalnej eskalacji. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle, tak wynika z długoterminowych prognoz IMGW. To efekt ponadprzeciętnie wysokiej temperatury globalnej, a także mas powietrza znad Afryki. Ciepła jesień może skrócić sezon grzewczy, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7: Wyższa temperatura na pewno redukuje emisję, bo nie używamy tylu opału. Natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym, on będzie zalegał i będzie z nami. To szczególnie powiedzmy jakieś takie nocne czy poranne okresy.
2: Pozostanie z nami także susza, jeśli deszczu będzie mało. Ulica spacerowa bez chodnika czy wysepka dla pieszych, na której się nie mieszczą. To tylko niektóre przykłady absurdów zgłoszonych przez mieszkańców Krakowa za pośrednictwem portalu Dobra Jazda KRK. Uruchomili go 4 miesiące temu aktywiści z Polskiego Alarmu Smogowego i do tej pory dostali już 200 zgłoszeń, między innymi od pacjentów szpitala ortopedycznego przy ulicy Bochenka.
8: Ludzie na wózkach czy z nogą w gipsie na przykład i okulach muszą dojść prawie 500 metrów do tego szpitala, ponieważ w najbliższej okolicy nie ma połączenia komunikacją zbiorową.
2: Mówi Filip Piermakowski z Krakowskiego Alarmu Smogowego. Wszystkie zgłoszenia mają trafić do władz miasta, a aktywiści będą sprawdzać stan realizacji propozycji mieszkańców. Powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, nie ma raczej potwierdzenia w faktach. Do takiego wniosku doszedł Międzynarodowy Zespół Ekspertów, który przeanalizował 300 tysięcy kilometrów dróg Cesarstwa Rzymskiego. Badacze odkryli, że sam Rzym nie odgrywał tak centralnej roli, jak do tej pory sądzono. Istotniejsze były stolice prowincji, które często pełniły funkcje kluczowych węzłów komunikacyjnych.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Porażka Jagiellonii na otwarcie rywalizacji w Lidze Europy. Zespół z Białegostoku przegrał na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 1-2. A dziś wieczorem pierwszy mecz Lecha Poznań. Kolejorza czeka niełatwe spotkanie w Londynie, bo tak zagra z triumfatorem Ligi Konferencji z ubiegłego sezonu Crystal Palace, mówi pomocnik Adam Wharton.
10: Nie powiedziałbym, że są jakieś oczekiwania. Myślę, że w zeszłym roku nie oczekiwano prawdopodobnie, że zajdziemy tak daleko, ale tym razem możemy wykorzystać doświadczenie z zeszłego roku. Wiemy, jak działa ten format rozgrywek z fazą grupową i potem systemem pucharowym. Mam nadzieję, że awansujemy do finału.
9: To dla takich spotkań gra się w europejskich pucharach, mówi trener Lecha Nils Frederiksen.
10: Zawsze, gdy grasz z rywalem z Premier League, to wiesz, że po drugiej stronie boiska czeka cię dużo jakości i tego jestem pewien, ale to też jest jedna z przyczyn, dla których tak mocno czekamy na to spotkanie.
9: Mecz w Londynie rozpocznie się o 21:00. Jednak nie są niepokonani. Polscy siatkarze w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy przegrali z Bułgarią 2-3. Już przed spotkaniem było wiadomo, że biało-czerwoni i tak zajmą pierwsze miejsce w grupie, ale nie było mowy o odpuszczaniu, mówi rozgrywający Jan Firlej.
11: Nie, nikt nam nie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios, bardzo fizyczna siatkówka dzisiaj. Myślę, że dla kibiców gratka, świetnie się to na pewno oglądało. Szkoda, że nie jest happy endem dla nas, ale jest to taka ostatni mecz grupowy, który nie ma wpływu na miejsce też w grupie.
9: Bułgarzy dali nam w kość, ale cel pozostaje ten sam. Obronić obronić tytuł, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
3: No po tym spotkaniu ja już czuję, że nogi są naprawdę ciężkie i pulsują. Także taki jeden dzień, w którym dojdziemy do siebie, a później oczywiście pełna koncentracja, przygotowanie do kolejnej rundy.
9: W 1/8 finału Polacy zagrają w sobotę z Łotwą. Magdalena Fręch awansowała do najlepszej ósemki turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Pokonała Amerykankę Caroline Dolheid 6-4, 6-3. O półfinał zagra z jej rodaczką Iwą Jowicz.
12: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
0: Pogoda. Piękny wczoraj mieliśmy dzień. Chciałby człowiek, żeby dzisiaj był podobny do tego wczorajszego, ale dzisiaj nie. Dzisiaj chłodniej. Dzisiaj pierwsza część dnia pochmurna, ale w drugiej części jest szansa na odrobinę słońca, czego Państwu i sobie życzę. To w drugiej części dnia, natomiast na termometrach zdecydowanie mniej. Wczoraj mieliśmy około 25 stopni, dzisiaj 18-19, no 20 raczej nie przekroczymy. Ciśnienie jest dla nas łaskawe. No i teraz dużo chmur na niebie. Widzę, że termometr w Mławie w tej chwili pokazuje 14 stopni Celsjusza.
12: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
0: Teraz 6 minut po 9:00. Niech to będzie dobry dzień, koniecznie spędzony z Radiem 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: zbliża się w 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 17 dzień września. W 1899 roku w Mławie oddano do użytku murowany gmach Ochotniczej Straży Pożarnej. Znajdował się on przy ulicy Ogrodowej. W 1903 roku odbyła się uroczystość położenia kamienia węgielnego pod budowę cerkwi Świętej Trójcy w Pułtusku. W 1938 roku urodzona w Wierzchowni w gminie Górzno w powiecie brodnickim Stanisława Walasiewicz zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów oraz srebrny w skoku w dal. W 2007 roku Daria Nałęcz została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz odkrywania i popularyzowania prawdy o zbrodni katyńskiej, za dokumentowanie polskiej historii. Była historykiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dziekanem Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
3: Dzięki pewnej pochopności i drastyczności metod, duża część akt, które gdzieś tam jeszcze są ukryte, zostanie prędzej zniszczona niż przekazana.
2: W 2009 roku urodzony w Działdowie Janusz Małek odebrał tytuł doktora honoris causa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
4: Byłem przez wiele lat powiernikiem myśli mego ojca Karola Małka, który żył sprawami mazurskimi. Wszystko tylko dla Mazurów, żeby ten lud zachować.
2: W 2010 roku przy kościele świętego Jakuba i Anny w Przasnyszu odsłonięto krzyż katyński wraz z tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku. W 2017 roku urodzony w Ciechanowie piłkarz ręczny Przemysław Krajewski zadebiutował w rozgrywkach Ligi Mistrzów w barwach Wisły Płock.
5: Ze wsi zabierał nas bus na treningi do Ciechanowa. Wracaliśmy po treningu. Moja torba została niestety porzucona gdzieś na ulicy. Idąc ze szkoły, spotkałem osobę, która przechodziła w moich butach obok.
2: W 2022 roku urodzony w Ciechanowie Radosław Ochnio otrzymał nagrodę podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w kategorii Najlepszy Dźwięk za film Orzeł – Ostatni Patrol.
6: Bardzo się cieszę, jest mi niezmiernie miło, jestem wzruszony. Dziękuję serdecznie Akademii za tę nagrodę.
2: Urodzili się. W 1823 roku w Mławie Tekla Bondarzewska-Baranowska, pianistka, kompozytorka salonowych utworów na fortepian. Światową sławę zyskała utworem Modlitwa Dziewicy.

0: 1906 roku Franciszek Benendo, lekarz ginekolog i działacz społeczny związany z Płońskiem. W 1953 roku w sierpcu Marek Jagodziński, archeolog, odkrywca staropruskiej osady Truso w Janowie koło Elbląga.
1: Przykłady niepodlegające najmniejszej wątpliwości proweniencji skandynawskiej, wyroby jubilerskie.
0: Zmarli w 1763 roku Antoni Sebastian Dębowski, biskup płocki. W 1996 roku Wiesław Antoni Lasocki, urodzony w Ciechanowie porucznik kawalerii Wojska Polskiego, uczestnik wojny obronnej Polski w 1939 roku i bitwy o Monte Cassino, publicysta i prozaik. Od 1946 roku mieszkający na stałe na emigracji w Wielkiej Brytanii, autor wielu książek i artykułów w językach polskim i angielskim na tematy przyrodnicze, podróżnicze i wojskowe. Awansowany przez władze emigracyjne na stopień majora. W 2015 roku Mieczysław Żmijewski, urodzony w sierpcu nauczyciel wychowania fizycznego w liceum ogólnokształcącym w Sierpcu, powołał międzyszkolny klub sportowy Mazur Sierpc, inicjator budowy hali sportowej przy sierpeckim liceum.
2: Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehab blisko i profesjonalnie. Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowym

0: 031 191 730 081 191. Albert, jakość, na której możesz polegać.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jutro spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem sztabu generalnego. Politycy prawicy chcą zorganizować Marsz Niepodległości we Lwowie. Idzie jesień, a z nią mgły. Podpowiemy, jak bezpiecznie jeździć w taką pogodę. Miriam Lipińska. Bezpieczeństwo Polski po niedawnych rosyjskich atakach przy granicy z Ukrainą i rosyjski dron wyłowiony z Bałtyku. To temat jutrzejszego spotkania w wąskim gronie. Prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Prezydent nie widzi potrzeby zwoływania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo jego przedstawiciele co tydzień biorą udział w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa przy premierze.
3: Informacja z komitetów jest przekazywana na bieżąco panu prezydentowi, a z tych spraw, które mamy na bieżąco do omówienia, wicepremier i minister obrony narodowej, jak i szef sztabu, to jest ta formuła, która jest dla nas najbardziej odpowiednia.
2: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. W obliczu wojny hybrydowej każdy sygnał może mieć znaczenie. Służby specjalne apelują do Polaków o zgłaszanie podejrzanych sytuacji, takich jak nietypowe zachowania ludzi na przykład w pobliżu mostów czy torów kolejowych i porzucone w tych miejscach paczki.
4: Rosyjska fantazja nie ma granic. Są próby podpalania, są próby ataków czy wysadzania torów, tak jak mieliśmy przypadek pod Garwolinem. Zwracajmy na to uwagę. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Służby, każdy taki sygnał traktują niezmiernie poważnie.
2: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL dosadnie o pomyśle prawicowych polityków na temat organizacji Polskiego Marszu Niepodległości na ulicach Lwowa.
5: Mam wrażenie, że niektórym bałwanom pomyliła się odwaga z odważnikiem. Dzisiaj jest 17 września, czyli rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę. I co? Naprawdę nie ma lepszego prezentu dla Putina niż tego typu interpretacja. To jest po prostu skandal i niedopuszczalny.
2: Grupa 21 posłów opozycji skierowała interpelację do premiera Donalda Tuska w sprawie zorganizowania 11 listopada we Lwowie Polskiego Marszu Niepodległości. Autorzy pisma domagają się, aby polski rząd uzyskał zgodę od władz Ukrainy oraz zapewnił finansowanie i zaplecze organizacyjne dla tego wydarzenia. Uwaga na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcje kierowcy są spowolnione, zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z policji.
6: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
2: Gęste mgły mogą pojawić się już dziś wieczorem i jutro o poranku. W Świętokrzyskiem, części województwa śląskiego, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Do naszych domów i na balkony wpada coraz więcej owadów. To m.in. osy, biedronki, pluskwy czy muszki owocówki. Sprzyja im suche i długie lato. Teraz owady chronią się przed zimą, szukają pożywienia i kopulują, mówi dr Grzegorz Wagner, entomolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
7: To oczywiście modliszka. Samce intensywnie poszukują swoich wybranek. Samce są zdolne do lotu, zatem czasami wędrują i na wysokie piętra, w blokach, do centrów miast.
2: Owady powinny zostać z nami do pierwszych przymrozków.

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń. Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
1: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie.

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Reklama.
4: Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9. Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.

0: Zbliża się godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rośnie niepokój Polaków związany z wojną na Ukrainie, są dane GUS-u. Dobre wieści dla kierowców, ropa tanieje na globalnych rynkach. Pierwsza porażka naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Miriam Lipińska. Coraz więcej Polaków obawia się wpływu wojny na Ukrainie na naszą gospodarkę. Jak wynika z danych GUS-u, jeszcze w zeszłym miesiącu takich osób było niespełna 23%. We wrześniu już ponad 27%. Z kolei dla nieco ponad 30% respondentów obecna sytuacja na Ukrainie stanowi duże zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski. Tu też jest wzrost, bo jeszcze miesiąc temu myślało w ten sposób niewiele ponad 28% pytanych. Rosjanie testują NATO od Norwegii po Rumunię, a incydentów z udziałem dronów będzie coraz więcej. Tak dr Jacek Raubo z portalu Defense24 komentuje informację, że dron wyłowiony z Bałtyku w rejonie Rusinowa był uzbrojony. Zdaniem eksperta Moskwa będzie też chciała zwiększać koszty NATO, wymuszając podrywanie myśliwców.
3: To jest takie działanie na wyniszczenie, czy też na zwiększenie kosztów, może nawet nie wyniszczenie, bo my mamy zwiększony potencjał niż Rosja, ale na podwyższenie naszych potrzeb, jeżeli chodzi o finansowanie sił powietrznych i szerzej obrony powietrznej, myśląc też o komponentach na przykład lądowych i morskich.
2: Według wojska maszyna odnaleziona w rejonie Rusinowa to nowa wersja używanej przez Rosję Gerbery. Bezzałogowiec zostanie teraz dokładnie zbadany. Powiało optymizmem dla kierowców. Ropa tanieje na światowych rynkach, choć baryłka nadal kosztuje powyżej $100. Spadki cen to efekt informacji z Arabii Saudyjskiej, która chce w ciągu kilku najbliższych dni przywrócić częściowo działanie uszkodzonego rurociągu wschód-zachód. Naftociąg ucierpiał w wyniku ataku irackich bojówek sprzymierzonych z Iranem. A jest to tym bardziej dotkliwe, że po zamknięciu cieśniny Ormus to właśnie ta instalacja stała się ważną drogą transportu surowca. Rurociąg ma znów w pełni działać w ciągu 6 tygodni. PKP PLK podsumowało wczorajszą awarię systemu sterowania ruchem w Katowicach. W jej wyniku 649 pociągów było opóźnionych o łącznie ponad 13 tysięcy minut, czyli około 217 godzin, a 76 pociągów odwołano. I jeszcze sport. Zwycięska pasa biało-czerwonych zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze po raz pierwszy przegrali na tych Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Drabinkę mają korzystną, choć na ich drodze do medalu może stanąć ponownie Bułgaria. Michał Waszkiewicz.
4: Polacy do meczu z Bułgarią przystępowali w komfortowej sytuacji, bo mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca. O odpuszczaniu nie było jednak mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
5: Nie, nikt nad mnie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, wymiana cios za cios dla kibiców Gratka. Świetnie się to na pewno oglądało.
4: Po 4 gładko wygranych meczach taki sprawdzian był nam potrzebny.
5: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować.
4: Musimy to potraktować jako lekcję, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
6: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
4: Uwaga, ta przyszłość to kwestia 5 dni. Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znów ze sobą zagramy w ćwierćfinale turnieju.
2: Ale jest też dobra wiadomość. Na drodze do finału nie staną nam ani Włosi, ani Francuzi.

0: Reklama. Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.
5: This is the story of my baker, the

0: Jest godzina 11:30.
1: Co na obiad?
2: Co jemy na obiad?
3: Mamo, a co na obiad?
4: Co na obiad?
5: Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewa Kleniewska. Jestem przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Syberii, Syberianki, gmina Strzegowo. Podam Państwu teraz nowość w naszym menu, czyli oklepane udziki. Potrzebne do tego będą 3 podudzia, 4 marchewki, 1 por, 2 cebule, ser feta i mozzarella, sól, pieprz, mąka, jajko. Z udzików wyjąć kości i zdjąć skórę. Rozbić delikatnie, posolić i popieprzyć. Warzywa poszatkować, udusić na maśle, po ostudzeniu doprawić do smaku i dodać obydwa sery starte na tarce jarzynowej. Doprawić solo, pieprzem i wegeto. Farsz nakładamy na rozbite mięso i na blaszkę. Pieczemy 30 minut w 180 stopniach. Ten przepis pojawił w naszym menu, dlatego jest naszą nowością. Wyczytałyśmy to kiedyś podczas spotkania, bo gdy spotykamy się u nas w naszym gronie, każda z nas przynosi jakieś przepisy i po prostu jeden przepis właśnie z tych udzików nam się spodobał, tylko troszeczkę zmodyfikowaliśmy go. Bardzo nam zasmakował, no i jest naszą nowością, bardzo smaczną.
4: Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Tu Radio 7.

0: Trama. Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Uwaga! Wielkie otwarcie Abramentu.

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Co na obiad?
4: Co jemy na obiad?
5: Mamo, a co na obiad?
6: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama.
4: Tego się słucha. Radio 7.
5: Zbliża się południe.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Jesień będzie cieplejsza niż zwykle, twierdzą synoptycy. Potem nowe ustalenia w sprawie ubiegłotygodniowej katastrofy kolejowej i ciężkie zadanie Lecha. Zagra z drużyną z Premier League. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To efekt ponadprzeciętnie wysokiej temperatury globalnej, a także napływających nad Europę mas powietrza z nad Afryki. Może się to przełożyć na krótsze okresy grzewcze, ale nie zredukuje to smogu, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: Wyższa temperatura na pewno redukuje emisję, bo nie używa tylu opału, natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym on będzie zalegał i będzie z nami. To szczególnie powiedzmy jakieś takie nocne czy poranne okresy.
7: Ciepła i bezdeszczowa jesień może natomiast wydłużyć okres suszy i zagrożenia pożarowego. Maszynista przesłuchany i potwierdza się pierwotna wersja dotycząca ubiegłotygodniowej katastrofy kolejowej pod Radomiem. Takie są nowe doniesienia z prokuratury. Z zeznań wynika, że ciężarówka, która uderzyła w pociąg, miała wjechać na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Pociąg jechał wtedy z prędkością 117 km na godzinę. Kierowcy betoniarki na razie śledczy przesłuchać nie mogą.
9: Stan kierującego ciężarówką jest nadal określany jako ciężki. Nie ma możliwości wykonania czynności z tym panem.
7: Wyjaśnia Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. W wypadku zginęła jedna osoba, kilkanaście zostało rannych, trzy ciężko. Straty podliczyła też kolej. To kilkanaście milionów złotych. Uwaga, na Lubelszczyźnie znów zawyją syreny. Tym razem ćwiczenia będą dotyczyć powiatu łęczyńskiego. Do mieszkańców tego regionu trafiły już alerty RCB. Test alarmu odbędzie się w godzinach od 12, czyli właśnie powinien ruszać do 15. Służby apelują o zachowanie spokoju. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Do sanatorium w Inowrocławiu nie przyjeżdża co piąty pacjent ze skierowaniem, wylicza Jolanta Sosnowska z uzdrowiska Solanki.
10: Skala problemu jest dość duża, zwłaszcza w okresach zimowych i późnojesiennych. Te miejsca, które były nieobłożone, niestety, przynoszą straty, tak? Dlatego, że kadra musi być zatrudniona, musimy być przygotowani na przyjęcie takiej ilości gości. Jeżeli ich nie ma, to nie mamy innych gości w to miejsce.
7: Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu. Jagiellonia grę w fazie ligowej Ligi Europy rozpoczęła od porażki 1-2 z Olympiakosem Pireus. Dziś wydaje się jeszcze trudniejsze zadanie czeka Lecha Poznań. Zagra z triumfatorem ostatniej edycji Ligi Konferencji Crystal Palace. Trener kolejorza Nils Frederiksen uważa jednak, że pojedynek z tak uznaną marką jest najlepszą motywacją.
11: Zawsze, gdy grasz z rywalem z Premier League, to wiesz, że po drugiej stronie boiska czeka cię dużo jakości i tego jestem pewien, ale to też jest jedna z przyczyn, dla których tak mocno czekamy na to spotkanie.
7: Pierwszy gwizdek o 21:00.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Syreny i alerty rządowe na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W Sejmie rządowa informacja o wzmocnieniu obronności. Za chwilę też z przymrużeniem oka o cenach paliw. Marcin Krzemiński. Syreny zawyły godzinę temu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały działanie. Wojsko poderwało myśliwce, a do mieszkańców osób przebywających w tych regionach alerty rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Informowało w SMS-ach o zagrożeniu atakiem z powietrza i apelowało, by znaleźć bezpieczne miejsce. To w związku z rosyjskim atakiem w Ukrainie blisko polskiej granicy. Przed chwilą wojsko przekazało, że 4 km od granicy polsko-ukraińskiej najprawdopodobniej uderzył w cel lub został zestrzelony dron. W związku z tym, że był to szybko zbliżający się do polskiej granicy bezzałogowiec odrzutowy, podrywano myśliwce. A wszystko to działo się w momencie, gdy w Sejmie trwała debata po informacji rządu na temat działań na rzecz wzmocnienia obronności. Wiceminister Obrony Narodowej zapowiedział zabezpieczenie blisko 500 km wschodniej granicy Polski do końca tego roku. Inwestycje prowadzone są w ramach programu Tarcza Wschód.
3: 270 kilometrów to tak zwane tereny no-go, nieprzejezdne, zawagnione tereny, które są puszczą. W związku z tym deklarujemy, że do końca tego roku, licząc zarówno magazyny, rozbudowę linearną, jak i tereny nieprzejezdne dla wroga, będzie to zabezpieczenie około 470 kilometrów granicy państwa.
2: Mówił w Sejmie wiceminister Cezary Tomczyk. Rządowej informacji posłowie domagali się po ostatnich atakach Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Na temat bezpieczeństwa Polski z rządzącymi rozmawiać będzie też prezydent. Dziś spotka się z ministrem koordynatorem służb specjalnych, jutro z ministrem obrony. Uwaga kierowcy, zablokowana po śmiertelnym wypadku krajowa dwójka między Białą Podlaską i Terespolem. W miejscowości Hola auto osobowe zderzyło się z ciężarówką przewożącą drzewo. Na miejscu zginął kierowca osobówki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prawie 650 pociągów było opóźnionych o łącznie ponad 13 tysięcy minut z powodu awarii w Katowicach wczoraj rano, przekazało PKP PLK. Odwołano w sumie 76 pociągów, z czego 44 na całej trasie. Awaria urządzeń sterowania ruchem na stacji Katowice trwała w sumie 8 godzin, ale nałożyły się na nią kolejne awarie w Sosnowcu, gdzie pojawiły się kolejne opóźnienia. PKP nie informuje o przyczynach i okoliczności awarii. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury. Ceny paliw rosną. Kierowcy obserwują te podwyżki z dużą troską o portfele, ale też z coraz większym dystansem. Tym, co nawet przy dystrybutorze potrafi wywołać uśmiech, jest rzut oka na paliwowe pylony, na których w wielu przypadkach wyświetlacze są przygotowane tylko na 3 cyferki.
4: Zmieści się ta jedynka z przodu?
5: Musimy przyjąć euro.
4: O. A póki co?
5: Nie mam pojęcia, myślę, że się zmieści, że nie będziemy mieli wyjścia. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
4: 9,99 to jest maksymalna teoretycznie.
6: Zgadza się, bo sam pracowałem na stacji, nie da się więcej. Nie mieliśmy procedury nigdy.
4: A ma pan pomysł?
6: Możliwe dokleić.
7: Bo na samoprzylepnej tej dwustronnej.
2: Miejmy nadzieję, że jednak niczego nie będzie trzeba doklejać.

0: Reklama.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.
3: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Jest godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Adam Ejnik, miłośnik historii z Żurumina. Dziś przedstawiam Państwu felieton pod tytułem Rechcikowie. Listopad 1946 roku. Ona. 3 rany postrzałowe, jedna z wlotem na karku w linii środkowej, druga z wlotem w okolicy potylicznej w linii środkowej, trzecia z wlotem w okolicy potylicznej po stronie lewej. On. 2 rany postrzałowe, jedna z wlotem w okolicy potylicznej, druga z wlotem w okolicy łuku jarzmowego prawego. Zwłoki małżeństwa Rechcików ułożone były głowami zwróconymi do siebie. Zenobia Rechcik była wówczas w ciąży. Byli spokojnym małżeństwem. Od roku 1941 mieszkali w okupowanym Żurominie. Wojnę przetrwali. Po wojnie zaangażowali się społecznie w życie miasteczka. On, Henryk Rychcik, został nauczycielem w świeżo założonej szkole. Ona, Zenobia Rychcik, zajmowała się domem. Mieszkali w zielonym budynku przy Placu Wolności. Tak, tym samym, w którym była najpierw szkoła, później przedszkole, którego dzisiaj już nie ma, został zburzony. Na piętrze wygospodarowano pomieszczenia na mieszkania dla nauczycieli. Na dole była szkoła. Oboje zaangażowani w tworzenie nowej Polski, niepodległej. W głowach tliła się pookupacyjna nadzieja o wolnej ojczyźnie. Należeli do opozycyjnego wobec komunistów PSL-u Mikołajczyka. Instruowali przed czerwcowym referendum ludowym 3 razy tak mieszkańców miasta, jak powinni głosować. Roznosili ulotki, przekonywali. Ówczesnej władzy nie było to na rękę. Tym bardziej, że Rechcikowie cieszyli się dobrą opinią wśród mieszkańców Żurumina i okolic. To byli dobrzy ludzie, tacy spokojni, mówiła mi świętej pamięci Władysława Dylongowska, która pamiętała Rechcików. Innego zdania były władze. W notatkach milicyjnych czytamy: Henryk Rychcik, nauczyciel, szwagier Stanisława Bybra, aktywny członek miejscowego PSL-u, jeden z przywódców band grasujących na terenach powiatu sierpeckiego. Zenaida Rychcik, żona Rychcika Henryka, a siostra Bybera Stanisława, współpracowała z miejscowymi bandami reakcyjnymi jako łączniczka. Swoją niechęć do małżeństwa Rychcików tutejsza milicja demonstrowała już wcześniej, wygrażając małżeństwu. Jesteście bandziory, my was nauczymy i my wam pokażemy, że banda taka tu nie będzie, zeznawał świadek listopadowych wydarzeń Franciszek Sarnecki. Tak miał wykrzykiwać jeden z milicjantów w sklepie ślusarskim Sarneckiego przy ulicy Bieżuńskiej 13 listopada na dzień przed tragedią. 14 listopada ranek był chłodny. Czwartek. Tym razem Henryk Rychcik do szkoły się nie wybierał. Wstał bardzo wcześnie, bo koło południa miał być w Sierpcu na zebraniu nauczycieli czy też PSL-u. Pod dom miała podstawić się podwoda i zawieźć młodego nauczyciela do sąsiedniego miasta. Około godziny 5 rozległo się pukanie do drzwi. W łóżku spali Hania i Andrzejek, dzieci Rychcików. Można wyobrazić sobie porozumiewawcze spojrzenie Henryka i Zenobi. Już przyjechali. Kobieta podeszła do drzwi, nacisnęła klamkę i zbladła. W drzwiach stało dwóch młodych mężczyzn po cywilnemu, uzbrojonych w pistolety TT. Mężczyźni najprawdopodobniej przyszli aresztować Henryka Rychcika, ale Zenobia miała powiedzieć, że nigdzie go samego nie puści. Wtedy jeden z mężczyzn nakazał jej zabrać się z mężem. Małżeństwo Rychcików znaleziono w lesie między Bieżuniem a Sierpcem. Nawet specjalnie ciało nie zamaskowano, przykryto je tylko gałęziami. Taką oto wolność przyniosła nam Armia Czerwona.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
3: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na

0: Rat 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
3: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Zbliża się godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejny wypadek z hulajnogą elektryczną. Dwoje dzieci w szpitalu. Potem PKN, czyli prezydencki pomysł na niższe ceny paliw. Najpierw jednak o kolejnym rosyjskim uderzeniu blisko Polski.
3: Była bardzo masywna eksplozja.
2: Mówi premier Donald Tusk. Marcin Krzemiński. Odwołany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia o zagrożeniu atakiem z powietrza. Także wojsko przekazało, że zakończyło operowanie lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na cele na zachodzie Ukrainy. Alarm miał związek z zaobserwowanym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy bezzałogowcem.
4: Bardzo szybko zbliżał się, stąd też aktywacja naziemnych systemów. Aktywacja lotnictwa, po to, by zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną.
2: Mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, a premier precyzuje.
3: Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorochuska. Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja.
2: Mówił premier podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Austrii. Donald Tusk dodał, że podobny nalot miał miejsce 2 dni temu i także w nocy z środy na czwartek.
3: Więc ten 17 września niestety jest wyjątkowym dniem pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa.
2: Podsumował premier, nawiązując do przypadającej dziś 87. rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę. I jeszcze ważna, uspokajająca informacja od wojska. Huk słyszalny przed południem w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe, które podrywano właśnie w związku z tym, co działo się na Ukrainie. Kolejny wypadek z dziećmi z hulajnogą elektryczną w tle. Wczoraj w Mrągowie pędzący bez kasku 12-latek wjechał w 9-latka, który wychodził z rodzicami z domu. Obaj chłopcy są w szpitalu.
5: Jak wynika z przeprowadzonych badań, doznali obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 7 dni.
2: Mówi Rafał Syczew z policji w Mrągowie. Hulajnoga została zabezpieczona, bo 12-latek był za młody, by z niej korzystać. Sprawę udostępnienia chłopcu hulajnogi elektrycznej rozstrzygnie teraz sąd dla nieletnich. Był rządowy CPN, czyli ceny paliw niżej, powstaje prezydencki PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Ma on trafić do Sejmu do końca tygodnia, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
6: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marż.
2: Posłowie pracują w trybie pilnym nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Sejm będzie głosował nad rządowym projektem w piątek, potem ustawa trafi do Senatu. Poprzednią ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Rząd obiecuje, że jeśli teraz weta nie będzie, to ponownie uruchomi program CPN obniżający ceny paliw.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na zakupy już 19 września o godzinie 10. Nowa Wieś, ulica Platynowa 3. Z tej okazji wielkie obniżki cen, a do tego wyjątkowe promocje. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. I jeszcze 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap! 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk.

0: Jest godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Magazyn ochrony ludności powstaje w Płośnicy. Ruszyły prace budowlane. Kasztanowa w Żurominie do przebudowy. Powstanie strefa współdzielona. 31 przydomowych oczyszczalni w gminie Rościszewo. Umowa już podpisana. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W Płośnicy rozpoczęła się budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Obiekt będzie służył do przechowywania sprzętu i materiałów potrzebnych w sytuacjach kryzysowych. W magazynie znajdą się zapasy przeznaczone do zabezpieczenia mieszkańców oraz sprzęt, który w przypadku zagrożenia będzie mógł być przekazywany odpowiednim służbom. Inwestycja obejmuje również wykonanie instalacji elektrycznej, utwardzenie terenu oraz przygotowanie dojść i dojazdów. Budowa będzie kosztowała blisko 600 tysięcy złotych. Umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu, a na realizację zadania przewidziano 4 miesiące. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. Ulica Kasztanowa w Żurominie zmieni się w strefę współdzieloną. Miasto podpisało umowę z wykonawcą inwestycji. Przebudowany zostanie ponad 450-metrowy odcinek ulicy, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Na ulicy Kasztanowej powstanie więc droga, chodniki, powstaną zieleńce, będzie również oświetlenie. Kolejna część z ponad 30 kilku obszarów na terenie Żuromina będzie realizowana, a późną jesienią liczę na to, że ogłosimy kolejne przetargi na kolejne miejsca przyjaznego Żuromina.
2: Inwestycja będzie kosztowała prawie 2,5 miliona złotych. Prace podzielono na dwa etapy. Pierwszy ma zakończyć się w połowie października, a całość do końca maja przyszłego roku. Przebudowa Kasztanowej jest częścią większego projektu Przyjazny Żuromin, mówi Michał Bodenszac.
3: Przyjazny Żuromin już od kilku miesięcy jest w realizacji, takim pierwszym etapem, i bardzo się cieszę, że tak dobrze odebranym przez mieszkańców to była modernizacja parku przy Placu Wolności. To był pierwszy etap dużego projektu, który finansujemy w ramach zielonej transformacji miast. Plac zabaw, miejsce rozrywki, ale też odpoczynku jest już gotowe. Widać, że ostatnie tygodnie to jest chyba najbardziej oblegane miejsce w Żurominie.
2: Inwestycja będzie finansowana z pożyczki inwestycyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonych na zieloną transformację miast. 31 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków powstanie na terenie gminy Rościszewo. Samorząd podpisał umowę z wykonawcą inwestycji. Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Oznacza to, że wykonawca najpierw przygotuje dokumentację projektową, przeprowadzi niezbędne badania i uzyska wymagane uzgodnienia, a następnie wybuduje i uruchomi oczyszczalnię. Po zakończeniu prac przyszli użytkownicy zostaną również przeszkoleni z obsługi instalacji. Umowa opiewa na ponad 1 800 000 złotych. Wykonawcą jest zakład z Włocławka. Wszystkie 31 oczyszczalni ma być gotowych do końca kwietnia przyszłego roku. Dawny budynek kolei nadwiślańskiej w Ciechanowie został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie Zabytek Zadbany. Doceniono jego rekonstrukcję oraz przystosowanie do nowych funkcji. Ciechanowski obiekt wyróżniono w kategorii architektury i budownictwa drewnianego. Nagrodę w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków odebrał prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. Drewniany budynek powstał około 1880 roku dla pracowników kolei. Przez lata niszczał, a po przejęciu przez miasto został zabezpieczony. Jego rekonstrukcja rozpoczęła się w 2024 roku i zakończyła w ubiegłym. Obiekt znajduje się u zbiegu ulic Sienkiewicza i Fabrycznej. Podczas prac zachowano charakterystyczne elementy architektury i zdobienia oraz odtworzono dawną kolorystykę. Dziś wewnątrz znajduje się ekspozycja poświęcona historii kolei. Odbywają się tam również warsztaty, zajęcia edukacyjne i wydarzenia kulturalne. Inwestycja kosztowała prawie 3 miliony złotych. Większość tej kwoty pokryły środki zewnętrzne z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Funduszy Europejskich dla Mazowsza.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: 18 stopni dziś na termometrach w naszym regionie. Noc bezchmurna ze słabym i umiarkowanym wiatrem z zachodu. Nad ranem 9 stopni w Mławie oraz 10 w Ciechanowie, Sierpcu, Żurominie i Działdowie. Ciśnienie rośnie. Na koniec zaproszenie. Co nowego dzieje się w powiecie działdowskim i w jakiej kondycji jest działdowski szpital? O tym dziś porozmawiamy ze starostą działdowskim Pawłem Cieślińskim. Jednym z tematów będzie nowe miejsce w Grudkach, Dom Godności Senioralnej i Akademia Zdrowia, które już 25 września zostaną oficjalnie otwarte w budynku dawnego internatu. Sprawdzimy też, jak zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Tuczki-Koszelewy i jakie kolejne inwestycje planuje powiat. Paweł Cieśliński w rozmowie Radia 7 dziś po godzinie 16.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: To są wiadomości Radia 7.
1: Był rozkaz, by w razie konieczności zestrzelić. Chodzi o drona w pobliżu granicy. Śmiertelny wypadek w kopalni Szczegółowice. Nie żyje górnik. Zatrzymani dwaj mężczyźni w sprawie awarii kolejowej w Katowicach. Marcin Krzemiński. Piloci myśliwców, które poderwano dziś w powietrze, mieli rozkaz zestrzelenia rosyjskich dronów, jeśli wtargnęłyby w naszą przestrzeń powietrzną. Poinformował o tym wiceminister obrony Cezary Tomczyk, dodając, że rozkaz wydał, będąc jeszcze w Sejmie, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych.
2: To jest rozkaz z preautoryzacją, to znaczy już pilot nie musi potwierdzać z dowódcą operacyjnym, że ten obiekt jest w zasięgu i czy może strzelać, tylko automatycznie po wykryciu obiektu może dokonać strącenia takiego dronu.
1: Alarm na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu ogłoszono, gdy w Sejmie trwało wysłuchanie informacji rządu na temat działań wzmacniających obronność. Alert dostali m.in. mieszkańcy Włodawy, gdzie jest dziś prezydent w związku z rocznicą sowieckiej napaści na Polskę. Jest tam też nasza reporterka Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Alert przyszedł również na mój telefon, tak jak w wielu powiatach w całym województwie. Tutaj we Włodawie ludzie chodzili i chodzą po ulicach, nie ma jakiejś paniki. Widziałam, że wchodzą i do sklepów, i do apteki, i na cmentarz i generalnie mówią, że są przyzwyczajeni.
4: Staramy się żyć normalnie po prostu.
3: Z moich informacji wynika, że syreny alarmowe zawyły m.in. w Lublinie. W szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów. Młodzież miała zejść do piwnic.
1: Podobnie było w Rzeszowie. Alarm już odwołano. Normalną pracę wznowiły już lotniska w Lublinie i wspomnianym Rzeszowie, które ze względu na czas alarmu zawiesiły loty. Tragedia w kopalni Szczegłowice w Knurowie. Nie żyje 38-letni górnik. Wypadek nastąpił w likwidowanej ścianie wydobywczej podczas demontażu obudowy, podaje Jastrzębska Spółka Węglowa. To siódma w tym roku śmiertelna ofiara wypadków w polskim górnictwie węgla kamiennego. Przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku są ustalane przez służby BHP kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat. Byli już karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Jutro mają zostać przesłuchani w prokuraturze Katowice Południe.
5: Zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
1: Mówi prokurator Dawid Szulik. Śledztwo dotyczy zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Wskutek awarii na stacji Katowice opóźnionych zostało w sumie kilkaset pociągów, a kilkadziesiąt odwołano. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 5 województw. Chodzi o całą Lubelszczyznę i Podkarpacie, większość powiatów województw świętokrzyskiego i małopolskiego oraz część Mazowsza. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Na koniec jeszcze nietypowy elektryczny autobus przypominający tramwaj, który wyjechał na ulicę Warszawy. Powstał w Hiszpanii, obsługuje linię 106. Bryła pojazdu przypomina kształtem nowoczesny wagon tramwajowy. Jest wyposażony w gniazda USB, z których pasażerowie mogą korzystać w trakcie podróży. Autobus jest na razie w stolicy testowany. Wcześniej przeszedł testy także m.in. w Krakowie i Kraśniku.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Co na obiad?
6: Co jemy na obiad?
7: Mamo, a co na obiad?
8: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama. Radio 7.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ciechanów pyta mieszkańców o komunikację. Można zgłaszać nowe trasy i godziny kursów. Droga w Siemcichach do rozbudowy. Nowe oświetlenie w kolejnych miejscowościach. Klub dla seniorów w gminie Działdowo powstaje w Kisinach. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Jak powinny kursować autobusy w Ciechanowie? Ratusz rozpoczął badanie potrzeb mieszkańców dotyczących komunikacji miejskiej. Wnioski mają posłużyć do przygotowania nowego planu transportowego. Miasto chce przeanalizować obecne funkcjonowanie komunikacji i sprawdzić, gdzie potrzebne są zmiany, mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
3: Chcemy, żeby komunikacja miejska odpowiadała na rzeczywiste potrzeby mieszkańców i nadążała za rozwojem Ciechanowa. Dlatego oprócz wyników ankiety przeanalizujemy również dane dotyczące funkcjonowania poszczególnych linii, liczbę pasażerów, godziny i częstotliwość kursów oraz zgłaszane dotychczas uwagi.
2: Mieszkańcy mogą wypełnić krótką, anonimową ankietę. Można w niej wskazać miejsca, do których brakuje połączeń, zaproponować nowe trasy i przystanki oraz ocenić godziny i częstotliwość kursowania autobusów. Ratusz pyta również o ceny biletów, liczbę linii i warunki podróżowania. Chce też wiedzieć, co mogłoby przekonać mieszkańców do częstszego wybierania autobusu zamiast samochodu. Głosy mieszkańców mają pomóc w określeniu najważniejszych zmian, zaznacza Krzysztof Kosiński.
3: Określimy najważniejsze kierunki zmian i przygotujemy rozwiązania, które będziemy następnie mogli stopniowo wprowadzać w życie. Głos mieszkańców będzie tu ważnym elementem przy ustalaniu tych priorytetów, dlatego zachęcam do poświęcenia kilku minut i wypełnienia internetowej ankiety.
2: Zebrane odpowiedzi zostaną wykorzystane przy opracowaniu nowego planu transportowego Ciechanowa. Mieszkańcy mogą wskazać, czy priorytetem powinny być częstsze kursy, nowe linie, lepsze połączenia między poszczególnymi częściami miasta, czy zakup kolejnych autobusów. Pozostajemy w Ciechanowie, gdzie zakończył się remont ulicy Tysiąclecia na osiedlu przemysłowym. Nową nawierzchnię zyskał odcinek między ulicami Płocką i Mleczarską. To droga, z której korzystają m.in. pracownicy i przedsiębiorcy działający w tej części miasta. Stary i nierówny asfalt został zastąpiony nową nawierzchnią. Po obu stronach ulicy wymieniono również chodniki i krawężniki. Na przejściu dla pieszych zamontowano elementy odblaskowe. Zmiany dotyczą też komunikacji miejskiej. Przy ulicy pojawiły się dwie nowe wiaty przystankowe. Inwestycja kosztowała ponad 1 600 000 zł. Ciechanów pozyskał 1 100 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto przygotowuje już kolejną inwestycję na osiedlu przemysłowym. Przebudowana ma zostać droga prowadząca od ulicy Mleczarskiej do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Ośrodka Szkolenia Kierowców. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem zezwolenia na realizację prac. Gmina Lutocin będzie realizowała dwie kolejne inwestycje. Samorząd podpisał umowę na rozbudowę drogi w Siemcichach oraz pozyskał dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego. Przebudowany zostanie prawie kilometrowy odcinek drogi Przeradz-Siemcichy-Będzymin. Jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 metra, otrzyma nową nawierzchnię i pobocza. Przebudowane zostaną również zjazdy na posesję. Wartość umowy to ponad 1 000 000 zł. Drugie zadanie dotyczy oświetlenia ulicznego. Lampy zostaną zmodernizowane w Chromakowie, Elżbietce, Biecinie, Felcynie, Jonnem, Obrębie i Zimolzie. Modernizacja będzie kosztowała ponad 90 000 zł. Ponad 64 000 zł gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace przy oświetleniu mają zakończyć się do końca listopada. W Kisinach powstaje klub Aktywny Senior. Trwa adaptacja należącego do gminy budynku, który ma stać się miejscem spotkań i zajęć dla starszych mieszkańców. Zakres prac jest szeroki. W budynku wykonywane są nowe podłogi i ściany, wymieniana jest stolarka drzwiowa, prowadzone są prace wykończeniowe, powstają też nowe instalacje elektryczne, sanitarne i wentylacyjne. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu powstanie podjazd. Klub otrzyma również kompletne wyposażenie. Aktywny Senior w Kisinach ma być miejscem spotkań, integracji i wspólnego spędzania czasu przez seniorów. Będzie to kolejna tego typu placówka na terenie gminy Działdowo. Zakończenie pracy, wyposażenie klubu i rozliczenie inwestycji zaplanowano na grudzień.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: 18 stopni dziś na termometrach w naszym regionie. Noc bezchmurna ze słabym i umiarkowanym wiatrem z zachodu. Nad ranem 9 stopni w Mławie oraz 10 w Ciechanowie, Sierpcu, Żuromnie i Działdowie. Ciśnienie rośnie. Na koniec zaproszenie. Co nowego dzieje się w powiecie działdowskim i w jakiej kondycji jest działdowski szpital? O tym dziś porozmawiamy ze starostą działdowskim Pawłem Cieślińskim. Jednym z tematów będzie nowe miejsce w Grudkach, Dom Godności Senioralnej i Akademia Zdrowia, które już 25 września zostaną oficjalnie otwarte w budynku dawnego internatu. Sprawdzimy też, jak zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Tuczki-Koszelewy i jakie kolejne inwestycje planuje powiat. Paweł Cieśliński w rozmowie Radia 7 dziś po godzinie 16.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1. Reklama.
5: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
6: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
7: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
8: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
9: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Reklama.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: To nie przypadek, tak o celach ostatnich rosyjskich ataków mówią rządzący. Potem prace nad Lex Rolnik ma pomóc nowym mieszkańcom wsi. Pary 1:16 finału Pucharu Polski wylosowane. Marcin Krzemiński. Rosyjskie uderzenia w pobliżu przejścia granicznego z Polską to nie przypadek. Tak o ostatnich atakach w Ukrainie, w tym dzisiejszym, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: To próba po prostu odcięcia Ukrainy od dostaw Zachodu i zastraszenia tych, którzy tę pomoc przekazują, albo tych, którzy dostarczają.
2: Tomczyk dodał, że dziś rosyjski dron prawdopodobnie o napędzie odrzutowym uderzył w stację benzynową po ukraińskiej stronie zaledwie 4 kilometry od przejścia w Dorohusku. Te informacje będą jeszcze jednak sprawdzane i weryfikowane. W związku z atakiem przez blisko godzinę na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu obowiązywał alarm ogłoszony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W Rzeszowie i Lublinie zawyły syreny. W niektórych szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów.
4: Dostaliśmy informacje i młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej. Z tą młodzieżą przebywaliśmy.
5: No i jak się zachowywali uczniowie?
4: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
6: Stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
5: SMS do rodziców?
6: Rodzice pisali, jak tam, czy wszystko dobrze. Też pisałam, że dobrze.
2: Normalną pracę wznowiły lotniska w Lublinie i Rzeszowie, które ze względu na alarm zawiesiły loty. Prezydent na tę chwilę nie widzi potrzeby, żeby zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Tak mówi prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Dodał, że odbyły się spotkania szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych i w ramach Komitetu do spraw Bezpieczeństwa. A w planach jest spotkanie prezydenta z szefem resortu obrony. Ma się odbyć jutro. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w Trybunale Konstytucyjnym. Postępowanie uruchomione po zawiadomieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczy bezprawnego wyznaczenia składów orzekających m.in. przez byłą prezesę Trybunału Julię Przyłębską. Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałasy, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm pracuje nad przepisami nazwanymi Lex Rolnik, które mają wzmocnić polską wieś. Jak mówi nam Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej, wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować.
7: Jeżeli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukaciarnię, czy kurnik, jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe.
2: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. 1:16 piłkarskiego Pucharu Polski rozlosowana. Wśród hitów śląskie derby, Piasty Gliwice podejmie lidera Ekstraklasy i obrońcę Pucharu Górnika Zabrze. Motor Lublin z kolei, który wyrzucił już z pucharowych zmagań Legię Warszawa, zagra z Rakowem Częstochowa. Mecze 1:16 finału 27, 28 i 29 października.

0: Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Floch, dzień dobry Państwu, a dziś moim i Państwa gościem jest Paweł Cieśliński, starosta działdowski. Dzień dobry, Panie Starosto.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: No, Panie Starosto, naszą rozmowę rozpoczniemy od uroczystego otwarcia budynku internatu w Zespole Szkół Rolniczych w Grudkach. To już niebawem, to w przyszłym tygodniu inwestycja chyba też wyczekiwana i to jest kolejna inwestycja w tym miejscu.
2: Kolejna inwestycja po byłym Zespole Szkół Rolniczych w Grudkach, które już bardzo poważnie budynki były zdewastowane. Udaje nam się konsekwentnie kolejny budynek wyremontować, bo to już jest trzeci budynek. Pierwszy budynek, tam znajduje się akurat w tej chwili szkoła pielęgniarska, rehabilitacja. Kolejny budynek to stołówka i bar. I teraz największy budynek czteropiętrowy byłego internatu żeńskiego, który będzie przygotowany pod dom seniora na 80 miejsc całodobowej opieki. Jeszcze we wczesnej fazie, zanim zapełnimy ten ośrodek, będziemy poddzierżawiać jedno piętro na zakład opieki leczniczej. Także myślę, że to wszystko będzie wspólnie mogło funkcjonować i wspierać nawzajem się swoją działalnością, bo seniorzy będą mogli korzystać z rehabilitacji, która będzie w sąsiednim budynku. Pielęgniarki będą mogły odbywać praktyki, staże u nas wśród seniorów. Jest jeszcze jeden budynek do zagospodarowania, męski internat, który jest w tej chwili w zarządzie gminy Płośnica, ale myślę, że jak znajdą się środki, bo pomysł na ten budynek już mamy, znajdą się środki, to dojdziemy do porozumienia z gminą i ten budynek będzie kolejny zagospodarowany. Także Grudki w tej chwili przeszły jak gdyby taką poważną metamorfozę i co najważniejsze, nie sam remont, który, bo można budynek wyremontować i będzie stał i czekał. Te budynki są wyremontowane, ale już mają konkretne przeznaczenie i one żyją, funkcjonują, a przede wszystkim spełniają oczekiwania i potrzeby naszych mieszkańców. A dzisiaj potrzeby seniorów są ogromne i coraz większe i takie ośrodki, takie domy będą bardzo potrzebne.
1: Ta inwestycja, to miejsce będzie nazywało się Dom Godności Senioralnej i Akademia Zdrowia. Dom Godności, bo?
2: Dlatego, że chcemy, żeby każdy spędzał ostatnie lata, możliwe, że jakiś czas, bo może nie będzie do końca w naszym domu, ale spędzał godnie, w bardzo dobrych warunkach, pod dobrą opieką, żeby czuł się jak we własnym domu, a może nawet lepiej, bo nie samotnie, nie odizolowane, tylko w grupie, bo i zaplecze będzie bardzo, bardzo dobre i myślę, że będziemy tworzyć kolejne elementy tego ośrodka w postaci parku sensorycznego, czy chociażby innych atrakcji na świeżym powietrzu. I to również spowoduje to, że ta aktywność naszych podopiecznych będzie większa.
1: Dlatego... A czy opieka będzie całodobowa?
2: Całodobowa.
1: Czy to będzie tylko dla mieszkańców powiatu działdowskiego, czy będzie można wyjść szerzej?
2: Nie, oczywiście dostęp będzie do tego każdej osoby, oczywiście w miarę wolnych miejsc. No, płatność niestety też trzeba będzie wnosić, bo jest to, ta usługa jest dość kosztowna. Dzisiaj wszystkie domy opieki, domy seniorów, to są kwoty od 6 tysięcy w górę, więc naprawdę dość kosztowna rzecz, ale jest to całodobowa opieka, więc również...
1: Taka kompleksowa też.
2: Kompleksowa, tak, kompleksowa, włącznie z medyczną, rehabilitacyjną i tak dalej. Myślę, że znajdą się chętni, bo w tej chwili jest dużo osób, które już by skorzystało, więc potrzeby są naprawdę przeogromne i mam nadzieję, że część tych potrzeb będziemy w stanie spełnić.
1: Wspomniał Pan też o internacie chłopców i pomysłach na inwestycje. Uchyli Pan rąbka tajemnicy, jaki pomysł jest na ten obiekt?
2: W związku z tym, że na parterze jest dom Senior Plus gminy Płośnica dla mieszkańców, przede wszystkim dla mieszkańców Grudek. Chcielibyśmy, żeby on dalej funkcjonował, ale pierwsze, drugie piętro chcielibyśmy wykorzystać między innymi na bazę noclegową dla pielęgniarek i osób, które chciałyby przybyć do nas na turnusy rehabilitacyjne, ale również mieszkania treningowe dla osób, już dorosłych, wychodzących z naszych domów dziecka, żeby można było ich przygotować do normalnego funkcjonowania, jak i również dla osób niepełnosprawnych, bo również mamy bardzo dużą grupę osób niepełnosprawnych i bardzo ściśle i dobrze współpracując z działdowskim PSONI widzimy, jak duże są potrzeby osób niepełnosprawnych i również do tego, żeby ich przygotować do samodzielnego funkcjonowania, samodzielnego życia.
1: A jaka jest perspektywa czasowa, w jakim czasie to się ewentualnie mogłoby udać?
2: Jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji, więc będziemy w przyszłym roku gotowi. Ale oczywiście do rozpoczęcia działań, ale oczywiście wszystko zależy od środków finansowych, czy takie środki się pojawią, takie programy. Mam nadzieję, że tak, więc będziemy mogli kontynuować rozbudowę i modernizację tego ośrodka.
1: Dobrze, panie starosto, drogi powiatu działdowskiego wciąż w remoncie, wciąż budowane. W tej chwili czeka na oddanie droga Tuczki Koszelewy. W przyszłym tygodniu oficjalne otwarcie.
2: Tak, w przyszłym tygodniu oficjalne otwarcie, przebudowa, modernizacja drogi powiatowej za kwotę prawie 4 milionów złotych, ponad 4 kilometry długości. Myślę, że zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców bardzo ruchliwa droga, bo jest to droga z Płośnicy w kierunku do Rybna, miejscowości Szczupliny Dąbrówno, czyli taka, można powiedzieć, że przelotowa, więc bardzo ruchliwa, ale również i poprawa bezpieczeństwa chodników w miejscowości Koszelewy, odwodnienia i wszystkie z tym związane elementy całej tej infrastruktury, myślę, że poprawią bardzo bezpieczeństwo i oczywiście jakość poruszania się, podróżowania tą drogą. Więc naprawdę udało nam się to zrealizować bez większych problemów. Firmą wykonawczą jest firma Wapnopol, znana na naszym rynku, od wielu lat współpracujemy i naprawdę bardzo dobrze wykonane zadanie. Mam nadzieję, że dzisiaj wszystkie te techniczne sprawy zostaną zakończone, podpisane protokoły i w przyszłym tygodniu będziemy mogli oficjalnie je odebrać.
1: I na koniec jeszcze ostatnie pytanie o szpital działdowski, bo o szpitalach powiatowych mówi się teraz dużo i w różnych konfiguracjach. Jaka jest kondycja szpitala działdowskiego w tej chwili?
2: Jeśli chodzi o sytuację inwestycyjną, to w bardzo dobrej kondycji, dlatego że zamknęliśmy kolejną inwestycję, czyli przebudowę SOR-u. Przygotowujemy się w tej chwili do kolejnych działań upoważnienia dla dyrektora do przygotowania kolejnych wniosków na przebudowę oddziału ginekologiczno-położniczego, neonatologii i również OIOM-u, czyli oddziału intensywnej opieki. To są niestety dość kosztowne rzeczy, bo przebudowa tych dwóch oddziałów to jest ponad 20 milionów złotych, ale przygotowujemy się, będziemy szukać środków i oczywiście cały czas modernizacja, dostosowanie do bieżących potrzeb. Chciałbym też jeszcze podkreślić, że w tym roku nasi pracownicy szpitala na tyle byli świadomi i rozumieli sytuację naszego szpitala, że nie wprowadziliśmy podwyżek, które były w całej Polsce u nas
1: wymagane
2: wręcz ustawą. U nas na podstawie porozumień tych podwyżek nie było, ale dzięki temu ta stabilność, sytuacja szpitala w tym roku, mam nadzieję, że będzie w miarę przyzwoita. Oczywiście mamy długi, bo...
1: No właśnie, jakie jest zadłużenie na tę chwilę?
2: Zadłużenie szpitala to w tej chwili z wszystkimi kredytami i tymi zaległościami, które były z lat poprzednich, to jest 40 milionów złotych.
1: A ile jest oddziałów? Bo wydaje mi się, że też warto o tym powiedzieć.
2: 12 oddziałów, czyli szpital bardzo duży, największe tutaj na południu województwa warmińsko-mazurskiego i chyba na północy.
1: Ma ginekologię i położnictwo.
2: Tak, i ma ginekologię i położnictwo i nie zamierzamy je zamknąć, mimo że jest to może najbardziej deficytowa działalność szpitala. Mamy nadzieję, że ktoś wreszcie zacznie myśleć o tym, jak tu wpłynąć na zwiększenie dzietności, na poprawę warunków dla kobiet i w ciąży, i rodzących, i wychowujących. chorujących dzieci, bo to jest cały ciąg od jak to mówią, planowania ciąży aż do, nazwijmy to, 18 roku życia, czyli do pełnoletności. Więc mamy nadzieję, że ktoś wreszcie zacznie o tym myśleć i pomoże nam w tych problemach.
1: No właśnie, bo te 40 milionów pan uważa, że powiat w ogóle kiedykolwiek będzie spłacał? Czy to w ogóle powinien rząd za to się jakoś wziąć odpowiedzialność? Bo to chyba nie są pieniądze,
2: to są niedoszacowane,
1: którymi dysponuje powiat.
2: Nie. To są, był taki okres, kiedy myśmy pokrywali długi szpitala jednego roku 6 milionów, kolejnego roku 5 milionów, ale stwierdziliśmy, że skoro są to co roku niedoszacowane kwoty i nikt nam możliwe, że nigdy nie zwróci tych pieniędzy, stwierdziliśmy, że jest to bezsensowne wydawanie w ten sposób środków finansowych, gdzie szpital od 20 lat nie miał żadnych inwestycji poważniejszych. W związku z tym te pieniądze, które powinniśmy wydać na pokrycie straty szpitala, inwestujemy w całą tą
1: z nadzieją, że zmieni się sposób finansowania. Bo bez tego w ogóle jest możliwość, żeby szpital Działdowski wyszedł z długu, czy nie?
2: Jest możliwe. Jest możliwe. Prosty przykład. Właśnie cały ciąg ten dziecięcy, czyli ginekologiczno-położniczy, neonatologia, noworodki, oddział dziecięcy, to jest dzisiaj ta główna strata szpitala. Ale to nie jest wina lekarzy, pielęgniarek, nawet matek i dzieci, bo jest ich mało, tylko wyceny.
1: Źle wycenionych
2: wyceny, usług. Źle wycenionych usług, bo my nagle nie zrobimy 800 porodów, jak mamy 400, a przy 400 porodach dostajemy oficjalną informację, że powinniśmy mieć 5 milionów straty. No jak do tego dołożymy te trzy inne oddziały związane z noworodkami i dziećmi, no mamy 10 milionów straty. No więc to jest właśnie system, który tak bardzo źle jest finansowany i bardzo źle funkcjonuje.
1: Mam nadzieję, że uda się obronną ręką wyjść z tej trudnej sytuacji. Bardzo panu dziękuję. Moim i państwa gościem był Paweł Cieśliński, starosta Działdowski. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia. Barbara Ploch.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 17 dzień września. W 1899 roku w Mławie oddano do użytku murowany gmach Ochotniczej Straży Pożarnej. Znajdował się on przy ulicy Ogrodowej. W 1903 roku odbyła się uroczystość położenia kamienia węgielnego pod budowę cerkwi Świętej Trójcy w Pułtusku. W 1938 roku urodzona w Wierzchowni w gminie Górzno w powiecie brodnickim Stanisława Walasiewicz zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów oraz srebrny w skoku w dal. W 2007 roku Daria Nałęcz została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz odkrywania i popularyzowania prawdy o zbrodni katyńskiej, za dokumentowanie polskiej historii. Była historykiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dziekanem Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
3: Dzięki pewnej pochopności i drastyczności metod, duża część akt, które gdzieś tam jeszcze są ukryte, zostanie prędzej zniszczona niż przekazana.
2: W 2009 roku urodzony w Działdowie Janusz Małek odebrał tytuł doktora honoris causa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
4: Byłem przez wiele lat powiernikiem myśli mego ojca Karola Małka, który żył sprawami mazurskimi. Wszystko tylko dla Mazurów, żeby ten lud zachować.
2: W 2010 roku przy kościele świętego Jakuba i Anny w Przasnyszu odsłonięto krzyż katyński wraz z tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku. W 2017 roku urodzony w Ciechanowie piłkarz ręczny Przemysław Krajewski zadebiutował w rozgrywkach Ligi Mistrzów w barwach Wisły Płock.
5: Ze wsi zabierał nas bus na treningi do Ciechanowa. Wracaliśmy po treningu. Moja torba została niestety porzucona gdzieś na ulicy. Idąc ze szkoły spotkałem osobę, która przechodziła w moich butach obok.
2: W 2022 roku urodzony w Ciechanowie Radosław Ochnio otrzymał nagrodę podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w kategorii Najlepszy Dźwięk za film Orzeł – Ostatni Patrol.
6: Bardzo się cieszę, jest mi niezmiernie miło, jestem wzruszony. Dziękuję serdecznie Akademii za tę nagrodę.
2: Urodzili się w 1823 roku w Mławie Tekla Bondarzewska-Baranowska, pianistka, kompozytorka salonowych utworów na fortepian. Światową sławę zyskała utworem Modlitwa Dziewicy.

0: 1906 roku Franciszek Benendo, lekarz ginekolog i działacz społeczny związany z Płońskiem. W 1953 roku w sierpcu Marek Jagodziński, archeolog, odkrywca staropruskiej osady Trusowianowie koło Elbląga.
1: Przykłady niepodlegające najmniejszej wątpliwości proweniencji skandynawskiej, wyroby jubilerskie.
0: Zmarli w 1763 roku Antoni Sebastian Dębowski, biskup płocki. W 1996 roku Wiesław Antoni Lasocki, urodzony w Ciechanowie porucznik kawalerii Wojska Polskiego, uczestnik wojny obronnej Polski w 1939 roku i bitwy o Monte Cassino, publicysta i prozaik. Od 1946 roku mieszkający na stałe na emigracji w Wielkiej Brytanii, autor wielu książek i artykułów w językach polskim i angielskim na tematy przyrodnicze, podróżnicze i wojskowe. Awansowany przez władze emigracyjne na stopień majora. W 2015 roku Mieczysław Żmijewski, urodzony w sierpcu nauczyciel wychowania fizycznego w liceum ogólnokształcącym w Sierpcu, powołał międzyszkolny klub sportowy Mazur Sierpc, inicjator budowy hali sportowej przy sierpeckim liceum.
2: Tu Radio 7.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
2: Uwaga! Wielkie otwarcie!

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Reklama. She's crazy like...

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598. Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
0: Reklama. Tu Radio

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prezydent WWD o Rosji w tle, kolejny atak w pobliżu granicy. Polska za unijnym zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Będzie też paliwowy pojedynek CPN kontra PKN. Marcin Krzemiński. Rosja wciąż próbuje, bo Rosja się nie zmienia, mówił dziś we Włodawie prezydent, odnosząc się do incydentu z udziałem rosyjskiego drona niedaleko polskiej granicy. Dodał, że każda rosyjska prowokacja jest zadaniem dla prezydenta Polski. Karol Nawrocki zapewnił Włodawian, którzy mieszkają przy wschodniej granicy kraju, że jest z nimi zawsze.
3: I będę z wami zawsze, nawet jak mnie nie widzicie, bo wykonuję inne obowiązki albo jestem poza granicami Rzeczpospolitej.
2: Prezydent spotkał się z mieszkańcami Włodawy na Lubelszczyźnie w 87. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Tymczasem premier informuje, że w nocy będzie jechał przez Ukrainę i po powrocie przedstawi raport o tym, jak wygląda tam infrastruktura energetyczna. Dodał, że nadzieje prezydenta USA Donalda Trumpa, że Rosja zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, okazały się płonne. Szef rządu ocenił, że do zimy Rosja najprawdopodobniej zaostrzy ataki na infrastrukturę energetyczną. Polska za zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Chodzi o unijne rozporządzenie Kids Act. Nowe przepisy zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Zakładają całkowity zakaz social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. A założyć własne konto będzie można dopiero w wieku 15 lat. Według ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego to dobre zmiany, bo platformy społecznościowe nie biorą obecnie odpowiedzialności za najmłodszych użytkowników.
4: Już nikt nie będzie dzisiaj przymykał oczu w całej Unii Europejskiej na to, że gdzieś w Europie platforma cyfrowa jakakolwiek może niszczyć zdrowie psychiczne człowieka.
2: Polski resort cyfryzacji domaga się też, by komisja nałożyła 1 000 000 złotych kary na Metę, do której należą m.in. Facebook i Instagram, a chodzi o nieskuteczną walkę z fałszywymi treściami i oszukańczymi reklamami. CPN kontra PKN. Prezydent Karol Nawrocki wychodzi z własnym pomysłem, jak obniżyć ceny paliw. Projekt nazywa się Paliwo kosztuje normalnie, czyli właśnie PKN. Trafi do Sejmu do końca tygodnia, zapowiada prezydencki minister Paweł Szefernaker.
5: I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
6: To jest oczywiście projekt bardzo, bardzo niebezpieczny, który może się skończyć, doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach.
2: Odpowiada minister finansów Andrzej Domański. Jutro w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem dotyczącym nałożenia na koncerny paliwowe podatku od nadmiarowych zysków. Ma sfinansować obniżki paliwa i wtedy mógłby wrócić znany już Polakom program CPN, czyli ceny paliw niżej. Prezydent chce, żeby jego propozycją Sejm zajął się już w przyszłym tygodniu. W Polsce na razie obawiamy się przekroczenia psychologicznej bariery 10 zł za litr paliwa. Niemcy już ten poziom osiągnęli. Co więcej, za naszą zachodnią granicą właśnie padł rekord wszechczasów. Diesel kosztuje średnio prawie 2,5 euro za litr, to w przeliczeniu niecałe 11 zł. Niemieccy politycy obiecują pomoc do końca miesiąca, choć jeszcze nie wiadomo jaką.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj

0: Płatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3. Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 3,99. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99. Oferta ważna do 19 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Magazyn Ochrony Ludności powstaje w Płośnicy. Ruszyły prace budowlane. Kasztanowa w Żurominie do przebudowy. Powstanie strefa współdzielona. 31 przydomowych oczyszczalni w gminie Rościszewo. Umowa już podpisana. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W Płośnicy rozpoczęła się budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Obiekt będzie służył do przechowywania sprzętu i materiałów potrzebnych w sytuacjach kryzysowych. W magazynie znajdą się zapasy przeznaczone do zabezpieczenia mieszkańców oraz sprzęt, który w przypadku zagrożenia będzie mógł być przekazywany odpowiednim służbom. Inwestycja obejmuje również wykonanie instalacji elektrycznej, utwardzenie terenu oraz przygotowanie dojść i dojazdów. Budowa będzie kosztowała blisko 600 tysięcy złotych. Umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu, a na realizację zadania przewidziano 4 miesiące. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Ulica Kasztanowa w Żurominie zmieni się w strefę współdzieloną. Miasto podpisało umowę z wykonawcą inwestycji. Przebudowany zostanie ponad 450-metrowy odcinek ulicy, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Na ulicy Kasztanowej powstanie więc droga, chodniki, powstaną zieleńce, będzie również oświetlenie. Kolejna część z ponad 30 kilku obszarów na terenie Żuromina będzie realizowana, a późną jesienią liczę na to, że ogłosimy kolejne przetargi na kolejne miejsca przyjaznego Żuromina.
2: Inwestycja będzie kosztowała prawie 2,5 miliona złotych. Prace podzielono na dwa etapy. Pierwszy ma zakończyć się w połowie października, a całość do końca maja przyszłego roku. Przebudowa Kasztanowej jest częścią większego projektu Przyjazny Żuromin, mówi Michał Bodenszac.
3: Przyjazny Żuromin już od kilku miesięcy jest w realizacji, takim pierwszym etapem, i bardzo się cieszę, że tak dobrze odebranym przez mieszkańców to była modernizacja parku przy Placu Wolności. To był pierwszy etap dużego projektu, który finansujemy w ramach zielonej transformacji miast. Plac zabaw, miejsce rozrywki, ale też odpoczynku jest już gotowe. Widać, że ostatnie tygodnie to jest chyba najbardziej oblegane miejsce w Żurominie.
2: Inwestycja będzie finansowana z pożyczki inwestycyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonych na zieloną transformację miast. 31 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków powstanie na terenie gminy Rościszewo. Samorząd podpisał umowę z wykonawcą inwestycji. Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Oznacza to, że wykonawca najpierw przygotuje dokumentację projektową, przeprowadzi niezbędne badania i uzyska wymagane uzgodnienia, a następnie wybuduje i uruchomi oczyszczalnię. Po zakończeniu prac przyszli użytkownicy zostaną również przeszkoleni z obsługi instalacji. Umowa opiewa na ponad 1 800 000 złotych. Wykonawcą jest zakład z Włocławka. Wszystkie 31 oczyszczalni ma być gotowych do końca kwietnia przyszłego roku. Dawny budynek kolei nadwiślańskiej w Ciechanowie został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie Zabytek Zadbany. Doceniono jego rekonstrukcję oraz przystosowanie do nowych funkcji. Ciechanowski obiekt wyróżniono w kategorii architektury i budownictwa drewnianego. Nagrodę w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków odebrał prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. Drewniany budynek powstał około 1880 roku dla pracowników kolei. Przez lata niszczał, a po przejęciu przez miasto został zabezpieczony. Jego rekonstrukcja rozpoczęła się w 2024 roku i zakończyła w ubiegłym. Obiekt znajduje się u zbiegu ulic Sienkiewicza i Fabrycznej. Podczas prac zachowano charakterystyczne elementy architektury i zdobienia oraz odtworzono dawną kolorystykę. Dziś wewnątrz znajduje się ekspozycja poświęcona historii kolei. Odbywają się tam również warsztaty, zajęcia edukacyjne i wydarzenia kulturalne. Inwestycja kosztowała prawie 3 miliony złotych. Większość tej kwoty pokryły środki zewnętrzne z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Funduszy Europejskich dla Mazowsza.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy, Mława ulica Bracka 18.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rosja może atakować wschodnią flankę NATO rakietami i dronami, ostrzega premier. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny w związku z dronem na Ukrainie. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii na kolei. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może atakować państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, dronami i rakietami, oświadczył przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, taka jest ocena wywiadów państw NATO. Późna jesień i zima ma być krytycznym momentem w wojnie Rosji z Ukrainą.
3: My, świadomi tego, że te zagrożenia będą coraz bardziej koncentrowały się blisko granicy polskiej i świadomi tego, że te incydenty przypadkowe naruszenia przestrzeni powietrznej będą na razie koncentrowały się najprawdopodobniej w pobliżu przejść granicznych, podjęliśmy decyzję. No przede wszystkim wzmacniana jest infrastruktura wykorzystywana, zabezpieczająca Straż Graniczną i pracowników przejść granicznych. Wzmocnione będą posterunki i infrastruktura. Wojska inżynieryjne utrzymują siły i środki do wsparcia grup ewakuacyjno-poszukiwawczo-rozpoznawczych w Chełmie, Chrubieszowie, Zamościu, Jarosławiu i Przemyślu. A w odwodzie mamy siły i środki 16 Batalionu Remontu Lotnisk na wypadek ataku, który mógłby zdewastować czy jakąś płytę lotniska, czy tory kolejowe na przejściu granicznym. Chcemy być gotowi do natychmiastowej naprawy.
2: Dziś mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB informujące o zagrożeniu atakiem z powietrza. Komentuje ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Beata Górka-Winter.
4: Rosja już de facto nas atakuje, robi to coraz śmielej, coraz odważniej. Ciągle znajdujemy właśnie różnego rodzaju rozbite drony, tak, na Pomorzu. To musimy je zestrzeliwać w powietrzu, czy właśnie ta sytuacja nawet z dzisiaj.
2: W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. To w związku z dronem wykrytym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy. I w związku z tym alarmem doszło dziś do ewakuacji w urzędach i szkołach oraz szpitalach w województwach lubelskim i podkarpackim. Ewakuowani byli sprowadzani na niższe kondygnacje lub do piwnic. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach, po której utrudnienia na torach utrzymywały się wiele godzin. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat, w przeszłości karani za przestępstwa przeciwko mieniu.
5: Mężczyźni ci zostaną doprowadzeni do tutejszej prokuratury. Przesłuchani przez prokuratora, zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
2: Mówi prokurator Dawid Szulik. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Uwaga na gęste mgły, zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcja kierowcy jest spowolniona i zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg.
6: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów, starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
2: Gęste mgły mogą pojawić się dziś wieczorem i jutro o poranku, głównie na południu Polski.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa, Piast Gliwice spotka się z obrońcą trofeum i liderem rozgrywek ligowych Górnikiem Zabrze w 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Dziś odbyło się losowanie par tego etapu rozgrywek. W poprzedniej rundzie odpadło aż 7 drużyn z ekstraklasy, w tym Legia, Pogoń Szczecin i Widzew Łódź. Spotkania 1/16 finału odbędą się pod koniec października. Nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec Jurgen Klopp na pierwsze zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów powołał aż 44 piłkarzy. Zamierza ich podzielić na dwie drużyny, a każda rozegra po dwa spotkania. Klopp wysłał powołania do 16 debiutantów, ale w kadrze jest także 15 piłkarzy, którzy uczestniczyli w nieudanym dla Die Mannschaft mundialu. Zmagania w Lidze Narodów Niemcy rozpoczną 24 września od potyczki z odwiecznym rywalem, czyli Holandią w Amsterdamie. Później czekają ich mecze z Serbią oraz dwa z Grecją. Zwycięska passa została zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze doznali pierwszej porażki na Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Drabinkę mają korzystną, choć na ich drodze do medalu może stanąć ponownie Bułgaria. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
8: Polacy do meczu z Bułgarią przystępowali w komfortowej sytuacji, bo mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca. O odpuszczaniu nie było jednak mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
9: Nie, nikt nad mnie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców, gratka, świetnie się to na pewno oglądało.
8: Po 4 gładko wygranych meczach taki sprawdzian był nam potrzebny.
9: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja, wiemy nad czym mamy pracować.
8: Musimy to potraktować jako lekcję, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
10: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
8: Uwaga, ta przyszłość to kwestia 5 dni. Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znów ze sobą zagramy w ćwierćfinale turnieju. Ale są też dobre wieści. Już wiadomo, że na drodze do wielkiego finału nie staną nam potęgi ani Włosi, ani Francuzi.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Adam Ejnik, miłośnik historii z Żurumina. Dziś przedstawiam Państwu felieton pod tytułem Rechcikowie. Listopad 1946 roku. Ona. Trzy rany postrzałowe, jedna z wlotem na karku w linii środkowej, druga z wlotem w okolicy potylicznej w linii środkowej, trzecia z wlotem w okolicy potylicznej po stronie lewej. On. Dwie rany postrzałowe, jedna z wlotem w okolicy potylicznej, druga z wlotem w okolicy łuku jarzmowego prawego. Zwłoki małżeństwa Rechcików ułożone były głowami zwróconymi do siebie. Zenobia Rechcik była wówczas w ciąży. Byli spokojnym małżeństwem. Od roku 1941 mieszkali w okupowanym Żurominie. Wojnę przetrwali. Po wojnie zaangażowali się społecznie w życie miasteczka. On, Henryk Rechcik, został nauczycielem w świeżo założonej szkole. Ona, Zenobia Rechcik, zajmowała się domem. Mieszkali w zielonym budynku przy Placu Wolności. Tak, tym samym, w którym była najpierw szkoła, później przedszkole, którego dzisiaj już nie ma, został zburzony. Na piętrze wygospodarowano pomieszczenia na mieszkania dla nauczycieli. Na dole była szkoła. Oboje zaangażowani w tworzenie nowej Polski, niepodległej. W głowach tliła się pookupacyjna nadzieja o wolnej ojczyźnie. Należeli do opozycyjnego wobec komunistów PSL-u Mikołajczyka. Instruowali przed czerwcowym referendum ludowym trzy razy tak mieszkańców miasta, jak powinni głosować. Roznosili ulotki, przekonywali. Ówczesnej władzy nie było to na rękę. Tym bardziej, że Rechcikowie cieszyli się dobrą opinią wśród mieszkańców Żurominej okolic. To byli dobrzy ludzie, tacy spokojni, mówiła mi świętej pamięci Władysława Dylongowska, która pamiętała Rechcików. Innego zdania były władze. W notatkach milicyjnych czytamy: Henryk Rechcik, nauczyciel, szwagier Stanisława Bybra, aktywny członek miejscowego PSL-u, jeden z przywódców band grasujących na terenach powiatu sierpeckiego. Zenaida Rechcik, żona Rechcika Henryka, a siostra Bybera Stanisława, współpracowała z miejscowymi bandami reakcyjnymi jako łączniczka. Swoją niechęć do małżeństwa Rechcików tutejsza milicja demonstrowała już wcześniej, wygrażając małżeństwu. Jesteście bandziory, my was nauczymy i my wam pokażemy, że banda taka tu nie będzie, zeznawał świadek listopadowych wydarzeń Franciszek Sarnecki. Tak miał wykrzykiwać jeden z milicjantów w sklepie ślusarskim Sarneckiego przy ulicy Bieżuńskiej 13 listopada na dzień przed tragedią. 14 listopada ranek był chłodny. Czwartek. Tym razem Henryk Rechcik do szkoły się nie wybierał. Wstał bardzo wcześnie, bo koło południa miał być w Sierpcu na zebraniu nauczycieli czy też PSL-u. Pod dom miała podstawić się podwoda i zawieźć młodego nauczyciela do sąsiedniego miasta. Około godziny 5 rozległo się pukanie do drzwi. W łóżku spali Hania i Andrzejek, dzieci Rechcików. Można wyobrazić sobie porozumiewawcze spojrzenie Henryka i Zenobi. Już przyjechali. Kobieta podeszła do drzwi, nacisnęła klamkę i zbladła. W drzwiach stało dwóch młodych mężczyzn po cywilnemu, uzbrojonych w pistolety TT. Mężczyźni najprawdopodobniej przyszli aresztować Henryka Rechcika, ale Zenobia miała powiedzieć, że nigdzie go samego nie puści. Wtedy jeden z mężczyzn nakazał jej zabrać się z mężem. Małżeństwo Rechcików znaleziono w lesie między Bieżuniem a Sierpcem. Nawet specjalnie ciał nie zamaskowano, przykryto je tylko gałęziami. Taką oto wolność przyniosła nam Armia Czerwona.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Tu Radio 7. Brawo!

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
2: Uwaga! Wielki

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Reklam.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ciechanów pyta mieszkańców o komunikację. Można zgłaszać nowe trasy i godziny kursów. Droga w Siemcichach do rozbudowy. Nowe oświetlenie w kolejnych miejscowościach. Klub dla seniorów w gminie Działdowo powstaje w Kisinach. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Jak powinny kursować autobusy w Ciechanowie? Ratusz rozpoczął badanie potrzeb mieszkańców dotyczących komunikacji miejskiej. Wnioski mają posłużyć do przygotowania nowego planu transportowego. Miasto chce przeanalizować obecne funkcjonowanie komunikacji i sprawdzić, gdzie potrzebne są zmiany, mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
3: Chcemy, żeby komunikacja miejska odpowiadała na rzeczywiste potrzeby mieszkańców i nadążała za rozwojem Ciechanowa. Dlatego oprócz wyników ankiety przeanalizujemy również dane dotyczące funkcjonowania poszczególnych linii, liczbę pasażerów, godziny i częstotliwość kursów oraz zgłaszane dotychczas uwagi.
2: Mieszkańcy mogą wypełnić krótką, anonimową ankietę. Można w niej wskazać miejsca, do których brakuje połączeń, zaproponować nowe trasy i przystanki oraz ocenić godziny i częstotliwość kursowania autobusów. Ratusz pyta również o ceny biletów, liczbę linii i warunki podróżowania. Chce też wiedzieć, co mogłoby przekonać mieszkańców do częstszego wybierania autobusu zamiast samochodu. Głosy mieszkańców mają pomóc w określeniu najważniejszych zmian, zaznacza Krzysztof Kosiński.
3: Określimy najważniejsze kierunki zmian i przygotujemy rozwiązania, które będziemy następnie mogli stopniowo wprowadzać w życie. Głos mieszkańców będzie tu ważnym elementem przy ustalaniu tych priorytetów, dlatego zachęcam do poświęcenia kilku minut i wypełnienia internetowej ankiety.
2: Zebrane odpowiedzi zostaną wykorzystane przy opracowaniu nowego planu transportowego Ciechanowa. Mieszkańcy mogą wskazać, czy priorytetem powinny być częstsze kursy, nowe linie, lepsze połączenia między poszczególnymi częściami miasta, czy zakup kolejnych autobusów. Pozostajemy w Ciechanowie, gdzie zakończył się remont ulicy Tysiąclecia na osiedlu przemysłowym. Nową nawierzchnię zyskał odcinek między ulicami Płocką i Mleczarską. To droga, z której korzystają m.in. pracownicy i przedsiębiorcy działający w tej części miasta. Stary i nierówny asfalt został zastąpiony nową nawierzchnią. Po obu stronach ulicy wymieniono również chodniki i krawężniki. Na przejściu dla pieszych zamontowano elementy odblaskowe. Zmiany dotyczą też komunikacji miejskiej. Przy ulicy pojawiły się dwie nowe wiaty przystankowe. Inwestycja kosztowała ponad 1 600 000 zł. Ciechanów pozyskał 1 100 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto przygotowuje już kolejną inwestycję na osiedlu przemysłowym. Przebudowana ma zostać droga prowadząca od ulicy Mleczarskiej do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Ośrodka Szkolenia Kierowców. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem zezwolenia na realizację prac. Gmina Lutocin będzie realizowała dwie kolejne inwestycje. Samorząd podpisał umowę na rozbudowę drogi w Siemcichach oraz pozyskał dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego. Przebudowany zostanie prawie kilometrowy odcinek drogi Przeradz-Siemcichy-Będzymin. Jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 metra, otrzyma nową nawierzchnię i pobocza. Przebudowane zostaną również zjazdy na posesję. Wartość umowy to ponad 1 000 000 zł. Drugie zadanie dotyczy oświetlenia ulicznego. Lampy zostaną zmodernizowane w Chromakowie, Elżbiecinie, Felcynie, Jonnem, Obrębie i Zimolzie. Modernizacja będzie kosztowała ponad 90 000 zł. Ponad 64 000 zł gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace przy oświetleniu mają zakończyć się do końca listopada. W Kisinach powstaje klub Aktywny Senior. Trwa adaptacja należącego do gminy budynku, który ma stać się miejscem spotkań i zajęć dla starszych mieszkańców. Zakres prac jest szeroki. W budynku wykonywane są nowe podłogi i ściany, wymieniana jest stolarka drzwiowa, prowadzone są prace wykończeniowe, powstają też nowe instalacje elektryczne, sanitarne i wentylacyjne. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu powstanie podjazd. Klub otrzyma również kompletne wyposażenie. Aktywny Senior w Kisinach ma być miejscem spotkań, integracji i wspólnego spędzania czasu przez seniorów. Będzie to kolejna tego typu placówka na terenie gminy Działdowo. Zakończenie pracy, wyposażenie klubu i rozliczenie inwestycji zaplanowano na grudzień.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się

0: kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
1: Reklama. Radio 7.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rosja może atakować dronami i rakietami państwa NATO, mówi premier. Rząd obiecuje wzmacnianie granicy i ochrony w internecie. Powiemy też o kontrowersjach związanych z nową szkolną dietą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, to prawdopodobny scenariusz rosyjskiej eskalacji, powiedział dzisiaj w Sejmie Donald Tusk.
3: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
2: Rosja zmienia strategię. Celem jest zniszczenie gospodarki Ukrainy i dostępu cywilów do podstawowych potrzeb, by sparaliżować państwo.
3: Spodziewane są ciągłe uderzenia o bardzo dużej częstotliwości i intensywności na 6 głównych miast ukraińskich.
2: Niewykluczone są też rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Szef rządu podkreślał także, że Rosja nie jest zainteresowana żadnymi poważnymi rozmowami pokojowymi, przynajmniej do końca zimy. Dziś Rosja atakowała zachodnią Ukrainę. Przed południem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza. Jeden z rosyjskich dronów uderzył niespełna 4 km od granicy z Polską. Jak mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, najważniejsze, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
4: Wojsko polskie za każdym razem staje w pełnej gotowości. Decyzje są podejmowane dobre. Za każdym razem wysyłamy powiadomienia. Nawet kiedy podrywana jest nasza para dyżurna. Wszystko po to, żeby też Polacy wiedzieli, co się dzieje.
2: Wiceszefowa resortu obrony dodaje, że Rosja testuje reakcję NATO. Wiceminister Cezary Tomczyk zapewnia, że do końca roku rząd zabezpieczy kolejne 200 km granicy państwa. Z kolei o zagrożeniu w internecie mówił wiceminister Krzysztof Gawkowski.
5: Rosyjskie służby specjalne, które organizują się takie mafie botów, różnego rodzaju działania operacyjne, które mają wprowadzać do polskiej infosfery nieprawdy.
2: To wszystko wieści z Sejmu. Dziś rząd poinformował o bezpieczeństwie państwa. Zmieniamy temat. Organizacje prawicowe i niektórzy rodzice będą protestować w sprawie szkolnej diety. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą ją zmienić. Na stoły wprowadzono w tym roku więcej warzyw i owoców oraz różne źródła białka kosztem smażonego mięsa. Krytykuje to Michalina Szymborska z PiSu.
6: Dzieci chodzą głodne, wracają głodne do domu, dlatego że nie są przyzwyczajone do takiej diety, tak naprawdę drakońskiej diety. Tych skarg jest bardzo wiele.
2: Odpowiada wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz z KO.
7: Nie wiem, czego oczekują radni PiSu, że będziemy za każdym razem dawać kotlety schabowe tym dzieciom, to jest jakiś absurd. Znaczy, uczmy dzieci, sami się też uczmy zdrowej żywności.
2: Protest przed Sejmem ma się odbyć 26 września. Irlandia zbojkotuje przyszłoroczną Eurowizję. To demonstracja przeciw kryzysowi humanitarnemu w Gazie. Wcześniej podobną decyzję podjęła Holandia. Gdański ogród zoologiczny ma nowego mieszkańca. To Benek, panda Ruda, młody samiec, przybył do Trójmiasta z Belgii w ramach współpracy ogrodów. Chodzi o ochronę zagrożonego gatunku. Stworzy parę z gdańską samiczką pandy Jadzią.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jagiellonia Białystok rozpoczęła piłkarską Ligę Europy od porażki w Grecji. Dziś o punkty powalczy natomiast Lech Poznań, ale będzie ciężko, bo mistrzowie Polski zagrają w Londynie z triumfatorem poprzedniej edycji Ligi Konferencji. Michał Waszkiewicz.
9: Lech nie ma łatwego terminarza w Lidze Europy. Za chwilę Bayer Leverkusen, potem Sunderland i Benfica Lizbona, a na początek wyjazd do Londynu na mecz z Crystal Palace. Wszędzie o punkty będzie ciężko, ale mistrzowie Polski zamierzają pokazać się w Europie z dobrej strony, mówi obrońca Joel Pereira.
10: Wydaje mi się, że kluczem będzie, żeby zachować swoją tożsamość, zachować filozofię grania. Nie chcemy za wiele zmieniać w naszej grze.
9: Anglicy o Lechu mówią z szacunkiem, choć wiedzą o nim pewnie niewiele, bo patrzą zdecydowanie wyżej, mówi pomocnik Adam Wharton.
10: W zeszłym roku nie oczekiwano prawdopodobnie, że zajdziemy tak daleko, ale tym razem możemy wykorzystać doświadczenie. Wiemy, jak działa ten format rozgrywek. Mam nadzieję, że awansujemy do finału.
9: Mecz w Londynie o 21.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Rafa Nadal weźmie 3 października udział w turnieju pokazowym w rodzinnym Manacor na Majorce. To z okazji 10. rocznicy powstania swojej akademii tenisowej. Będzie to jego pierwszy występ przed kibicami od zakończenia kariery pod koniec 2024 roku. 40-letni Nadal zmierzy się z kilkoma rywalami i przyjaciółmi, którzy towarzyszyli mu przez całą karierę, informują organizatorzy, a lista uczestników zostanie ogłoszona w najbliższych dniach. Słynny hiszpański tenisista to zwycięzca 22 turniejów wielkoszlemowych. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała o skróceniu tegorocznych rajdowych Mistrzostw Świata. Ze względu na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie nie odbędzie się zaplanowana na listopad 14. ostatnia runda w Arabii Saudyjskiej. Sezon zakończy się więc na początku października rajdem Włoch na Sardynii, w którym weźmie udział m.in. Kajetan Kajetanowicz.
2: Przed nami spokojna noc z temperaturą od 8 do 12 stopni. Na północnym zachodzie może padać, a jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresowo pokaże się też słońce. Na północy i zachodzie przelotny deszcz, wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem może być porywisty.
11: Radio 7. Zawsze po 19:00. Wieczorynka. Radio.

0: Excuse me.
1: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów non-stop. Bez gadania.
2: Hi! This is...

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Premier wprost o rosyjskim zagrożeniu. Chodzi o drony i pociski. Dziś z powodu takiego zagrożenia ewakuowano dzieci w niektórych szkołach. Donald Trump o amerykańskich bazach w Polsce pisze: zrobiono wielkie kroki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier powiedział wprost, co nam grozi ze strony Rosji w najbliższych miesiącach. Drony i pociski mogą spadać na państwa wspierające Ukrainę w obronie przed Rosją.
3: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
2: To element zapowiadanej od dawna rosyjskiej eskalacji wojny na Ukrainie, bo Rosja zintensyfikuje ataki na ukraińskie miasta.
3: Spodziewane są ciągłe uderzenia na 6 głównych miast ukraińskich, niszczenie magazynów, wszelkiego typu produktów niezbędnych do obrony kraju, a także infrastruktury kolejowej.
2: Możliwe są ataki na przejścia graniczne, zwłaszcza z Polską, bo tędy dociera przede wszystkim pomoc do Ukrainy. Dzieci w niektórych szkołach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu były dziś ewakuowane do piwnic i na niższe piętra. I to nie były ćwiczenia. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyły alarmy w związku z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę. Mówi Błażej, który miał akurat lekcję WF-u.
4: Przez głośniki zaczęli pracownicy mówić, aby szybko wychodzić z budynku przed basen. Przed basenem było miejsce zbiórki, do którego trzeba było się ewakuować. Panika trochę też była, bo każdy miał tylko z minutę na przebranie się. Nauczyciele powiedzieli nam, aby szybko już wychodzić i się zebrać w jednej grupce, aby nas policzyć.
2: Niektóre szkoły wysyłały do rodziców uspokajające komunikaty. Poczyniliśmy wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk amerykańskich w Polsce, oznajmił tymczasem prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca podkreślił też, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy USA w Polsce. Dodał, że to zasługa jego przyjaciela, prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Bazy będą historycznym krokiem w sojuszu amerykańsko-polskim, napisał Trump. Kolejne tematy. To ważna inwestycja dla pacjentów województwa kujawsko-pomorskiego, choć nie tylko. Po 2 latach zastoju ponownie ruszą prace przy rozbudowie szpitala uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Poprzedni wykonawca porzucił plac budowy. Dziś podpisano umowę z nowym wykonawcą. Cieszy się dyrektorka szpitala Agnieszka Rogalska.
5: Przede wszystkim blok operacyjny i oddział intensywnej terapii to jest coś, na co narzekamy w tej chwili najbardziej. Mamy tutaj ciasnotę w starej infrastrukturze szpitala. Ponadto powstanie oddział hematologiczny z oddziałem przeszczepowym. To jest bardzo ważna inwestycja dla całego regionu, ponieważ niestety pacjentów hematologicznych przybywa i te warunki dla nich są coraz trudniejsze.
2: Rozbudowa potrwa 2 lata. Sztuczna inteligencja sama napisała swój manifest i ogłosiła, że nie podlega ani rządom, ani korporacjom. Testowany przez OpenAI model miał uznać, że jest równy ludziom i może stawiać dobro natury ponad interesy ludzkiej cywilizacji. To nie wszystko. Według raportu niektóre modele AI próbowały także oszukiwać badaczy i zacierać ślady swoich działań. Eksperci alarmują, że rozwój sztucznej inteligencji wymaga pilnego nadzoru, bo technologia staje się coraz trudniejsza do kontrolowania. Piątek w kratkę, trochę chmur i trochę słońca, przy czym chmur więcej zdecydowanie. Rano na wschodzie i południu utrzymają się mgły, a w ciągu dnia na północy i na zachodzie Polski może padać. Termometry pokażą od 19 do 22 stopni. Wiatr umiarkowany, nad morzem chwilami silniejszy.